0: Hiton Radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Kanał Gliwicki zamknięty przez złote algi. I Hiszpania, która przygotowuje się na najazd turystów, którzy chcą obejrzeć całkowite zaćmienie słońca. Paulina Nawrocka, zapraszam. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodziani związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, trafiły m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
1: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
0: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania. To po wykryciu ponownie złotych alg. Dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło.
2: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
0: Mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach. Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki leczenia onkologicznego EDIRO. Karta istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
3: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
0: Początkowo karty EDIRO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektronicznego karty pojawią

0: Dziś najwięcej słońca na południu i zachodzie kraju, więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północy przez 22 w centrum do 27 na południowym wschodzie.
1: Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Reklama.
1: Orlon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510-510-317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
0: Reklama.

0: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
1: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozębski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było

0: samej apteki. W Rejowcu pojawiło się 11 nowych pojemników na tekstylia, które mają pomóc mieszkańcom w ekologicznej segregacji niepotrzebnej odzieży i innych materiałów. Nowe kontenery zostały rozmieszczone w 4 lokalizacjach. O szczegółach usłyszycie w serwisie za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: I słońce i chmury na północy i wschodzie, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach 18 stopni na północy, 22 maksymalnie w centrum, 27 na południowym wschodzie, wiatr miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Dzień dobry, drugi dzień tygodnia, mamy wtorek, 11 sierpnia. Tak jest, wtorek, wtoreczek, w Toruniu. Budzimy się, moi kochani, już 6 minut po godzinie 7. W programie Bonton na lato. Witam Was, Fox.

0: Jedni przewracają się na drugi bok, a drudzy ziewają w pracy po raz enty. No tak to czasami bywa. Na zegarach już 10 minut po godzinie 7. Postanowiliśmy, że jednak skupimy swoją uwagę na kartce z kalendarza i sprawdźmy, co tam ciekawego w niej się pojawia w 223 dzień roku. Dzisiaj 11 dzień sierpnia, czyli wtorek, i swoje imieniny będzie obchodziła, albo już obchodzi w zasadzie, już może świętować Zuzanna, Klara oraz Włodzimierz. A w niektórych kalendarzach również pojawia się Aleksander, Piotr, Liliana, Herman, Ligia oraz Rufin. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i dzisiaj pozdrawiamy też tych, którzy zajmują się konserwacją, a dokładnie zabytków, bo dzisiaj dzień konserwatora zabytków. Jeszcze sprawdzimy sobie, o której godzinie dzisiaj zajdzie nam słońce, bo będziemy chcieli je pewnie jakoś w jakiś sposób wykorzystać. W ogóle ten dzień chcielibyśmy wykorzystać. 20.09. Dzień coraz krótszy, wiadomo. Natomiast aktualnie mówimy, że dzień trwa około 15 godzin. No, bez 4 minut, 15 godzin.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbrek.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
12: Bonton na lato.

0: Słuchacie Radia Bonton, aktualnie 20 minut po godzinie 7. Skoro dzisiaj jest Dzień Konserwatora Zabytków, to trochę poszperałem o tym zawodzie. Sprawdźmy w ogóle, jak można takim konserwatorem zostać, no i ile się w takim zawodzie zarabia. Po pierwsze studia, więc najlepszym kierunkiem będzie konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona zabytków, może historia sztuki, może architektura, albo jakieś tam kierunki pokrewne. Po drugie, praktyka, no bo same studia to jednak nie wszystko, bardzo ważne jest doświadczenie przy prawdziwych zabytkach. No i dzięki temu wszystkiemu, co wymieniłem, możecie pracować na przykład w urzędzie. Tak jest. Jeśli interesuje Was ochrona zabytków, może ewentualnie wydawanie decyzji, kontrolowanie prac, no to możecie starać się o taką pracę na przykład w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. No dobra, no ale teraz co z kasą? Okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest iść na własną działalność. Na etacie średnio to wygląda. Sprawdźcie sobie zresztą w internecie. Na pewno przemówi ta kwota średniego wynagrodzenia za wykonywane zadania do tego, żeby faktycznie założyć swoją działalność gospodarczą.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
10: Reklama. Skoro już 7.30, to... Aha, nie, poczekajcie, bo nie wiem, czy jesteście obecni, tak? Więc sprawdzam obecność. Kto jest? Ręka do góry? Nikogo nie słychać, więc pewnie wszyscy podnieśliście rękę. No i bardzo dobrze, ale teraz już kładziemy ją z powrotem na kierownicę. Ci, którzy już w pracy odkładają długopisy, czas trochę położyć na fotelu tak wygodnie. I posłuchajcie najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton.
11: Przy mikrofonie Monika Łupkowska. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Ważna informacja dla mieszkańców Chełma planujących załatwienie spraw urzędowych pod koniec tygodnia. W piątek 14 sierpnia drzwi urzędu będą zamknięte. Wszystkie szczegóły wyjaśnia Kacper Jasyk z chełmskiego magistratu.
12: Jest to dzień wolny od pracy dla pracowników urzędu, wyznaczony w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia, czyli święto Wojska Polskiego oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Prosimy mieszkańców o zaplanowanie wizyty w urzędzie w innym terminie. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.
11: Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy oraz załatwiania spraw znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm. Gmina Dorohusk poszukuje wykonawców dla dwóch ważnych inwestycji społeczno-turystycznych. Szansę na kompleksowy remont otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy Cytrynka, a w planach samorządu jest także budowa tężni solankowej. Wójt gminy Wojciech Sawa zatwierdził nowe warunki zamówienia na modernizację wspomnianej cytrynki, a jest to drugie podejście samorządu do tego zadania, po tym jak lipcowy przetarg musiał zostać unieważniony. Jedyna złożona wówczas oferta opiewała na ponad 534 tysiące złotych, zł i przewyższała gminny budżet o przeszło 192 tysiące. Urzędnicy przeanalizowali koszty i liczą na tańsze rozwiązania w nowym przetargu, który jest współfinansowany ze środków PFRON. W budynku zaplanowano m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż nowej wentylacji w kuchni. Prace muszą zakończyć się najpóźniej do 20 grudnia tego roku. Oferty można składać do 20 sierpnia. Równolegle do Rochusk przygotowuje się do budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą wypoczynkową. Drewniany obiekt wypełniony tarniną powstanie w ramach unijnego projektu Szlak Morsa, produkt turystyczny gmin Malowniczego Wschodu. Oprócz samej tężni powstaną podziemne zbiorniki na solankę, przyłącza techniczne, nowe chodniki z kostki brukowej oraz ławki. Chętne firmy mogą składać swoje oferty na to zadanie do 17 sierpnia.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
11: Dobra wiadomość dla pacjentów. Poszczególne leki z tej samej recepty można teraz wykupić w różnych aptekach. Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowania jednego leku, pacjent musiał wrócić do tej samej apteki. Od 1 lipca tego roku poszczególne leki lub kolejne opakowania tego samego leku można wykupić w różnych aptekach.
13: Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne. To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
11: Mówi Magdalena Musiatowicz z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego NFZ i dodaje:
13: nowa funkcja systemu e-zdrowie dotycząca częściowej realizacji recept jest dostępna w aptekach, które zgłosiły chęć uruchomienia tej usługi. W województwie lubelskim to jest zdecydowana większość i aktualnie są 583 apteki, w których można zrealizować te częściowe recepty.
11: Wszystkie apteki, które już uruchomiły usługę, można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. W Rejowcu pojawiło się 11 nowych pojemników na tekstylia, które mają pomóc mieszkańcom w ekologicznej segregacji niepotrzebnej odzieży i innych materiałów. Nowe kontenery zostały rozmieszczone w 4 lokalizacjach: przy ulicy Fabrycznej obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury, na Placu Targowym przy ulicy 1 Maja, za Domem Strażaka przy ulicy Dąbrowskiego oraz na parkingu przy Kościele przy ulicy Kościuszki. Organizatorzy apelują, by wrzucać do nich wyłącznie czyste rzeczy i w stanie umożliwiającym ich dalsze użytkowanie. Mogą to być wyprane ubrania bez trwałych zabrudzeń, koce, kołdry, firanki, buty, torebki, a także niezniszczone zabawki czy książeczki dla dzieci. Do pojemników pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać odzieży zniszczonej, bielizny osobistej czy poplamionej pościeli. Tego typu zużyte odpady mieszkańcy powinni przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
14: Bon Ton na lato.

0: Trzymamy rączki na kierownicy bardzo mocno i ostrożnie lecimy przed siebie i jednym uchem proszę posłuchać naszego kolegi. Marcin Petruk już jest w naszym studiu i ma dla Was poranne wieści, drodzy zmotoryzowani.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeżeli chodzi o prace drogowe, to w Chełmie obejmują one ulicę Przemysłową, co przekłada się na zwężenie jezdni i konieczność ustępowania pierwszeństwa jadącym z naprzeciwka. Roboty są również prowadzone na odcinku między Chełmem a Sawinem. A nasi kierowcy ponownie apelują o to, żeby uważać na nierówności w jezdni, przede wszystkim na ulicach Prusa, Obłońskiej i Kopernika. Na tej ostatniej szczególnie na wystające studzienki.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.
10: Słuchacie Radia Bonton, 10 minut przed godziną 8. Poranek oczywiście trwa z Radiem Bonton w programie Bonton na lato. No i sprawdzamy dobre wieści w zasadzie na naszym portalu supertydzień.pl. Chełm chce budować mieszkania komunalne, no i wygląda na to, że nawet ma kto to zrobić. Jest sporo chętnych do budowania. Do przetargu na blok przy ulicy Fabrycznej zgłosiło się aż 13 firm. Piękna sprawa. Najtańsza oferta, niecałe 16 milionów złotych, czyli sporo poniżej miejskiego budżetu, który wynosi prawie 23-24 miliony. Czyli przynajmniej na papierze trochę pieniędzy może zostać w kasie. Przynajmniej na papierze. A sam budynek ma mieć po pierwsze 50 mieszkań komunalnych, głównie dwu- i trzypokojowych. Do tego windy, parkingi, komórki lokatorskie i nawet zbiornik retencyjny. No dobra, teraz urzędnicy będą mieli ważną sprawę do ogarnięcia, jak to się mówi kolokwialnie, będą musieli przeanalizować oferty, więc pozostaje nam osobiście po prostu trzymać kciuki, żeby po otwarciu kopert nie okazało się, że najtańsza oferta miała jakiś haczyk, no bo w przetargach, jak w życiu, najważniejsze jest to, co wiadomo, kryje się pod drobnym druczkiem. Pełen artykuł w tym temacie oczywiście dostępny dla Was jak najbardziej w każdej dogodnej chwili, w każdym dogodnym momencie na naszym portalu supertydzień.pl. Serdecznie zapraszam. A i zapraszam również na wysłuchanie najświeższych informacji już dosłownie za 9 minut na 104,9 FM.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
12: Reklama.
13: Bonton Radio.

0: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zrywane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
1: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych.

0: zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: I słońce i chmury. Na północy i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na północy, 22 maksymalnie w centrum, 27 na południowym wschodzie. Wiatr miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
8: Pobudka z Radiem Bonton. Dzień dobry, wstajemy 5 po 8.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.
12: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
13: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
14: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym oczywiście odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Było pytanie o to, dlaczego latem jest gorąco, a teraz, dzisiaj, swoje pytanie zadała nam 6-letnia Ola. Uwaga!
15: Dlaczego w zimie jest zimno?
14: Olu, świetne pytanie, bo kiedy przychodzi zima, zakładamy czapki, szaliki i grube kurtki, a rano czasami aż nie chce się wychodzić spod ciepłej kołderki. Ale dlaczego właściwie robi się zimno? Czy słońce zimą świeci słabiej? Nie. Słońce cały czas świeci i wysyła na ziemię światło oraz ciepło. Problem polega na tym, że zimą jego promienie docierają do nas trochę inaczej. Pamiętacie latarkę? To wyobraźcie sobie jeszcze raz. Kiedy poświecicie nią prosto na stół, światło pada na mały obszar i jest mocno skupione. Ale jeżeli przychylimy latarkę, światło rozlewa się po większej powierzchni. Jest wtedy mniej skupione, czyli całkiem inaczej niż latem. Z promieniami słońca dzieje się podobnie. Zimą w Polsce słońce znajduje się się niżej nad horyzontem. Jego promienie padają na Ziemię bardziej pod kątem, więc ogrzewają większy obszar i nie dostarczają tyle ciepła w jedno miejsce. Ale to jeszcze nie wszystko. Zimą dzień jest dużo krótszy. Latem słońce może świecić przez kilkanaście godzin. Zimą znika z nieba znacznie wcześniej. Czyli Ziemia ma po prostu mniej czasu na nagrzanie się. To trochę tak jak z kubkiem herbaty. Jeżeli postawimy go pod ciepłym powietrzem na długo, zdąży się mocno ogrzać. Jeżeli tylko na chwilę, efekt będzie znacznie mniejszy. I właśnie dlatego zimą mamy mniej ciepła. A teraz bardzo ważna rzecz. Czy wiecie, że przyczyną pór roku jest nachylenie Ziemi? Nasza planeta jest lekko przechylona podczas swojej podróży wokół Słońca. Kiedy w naszej części świata jest lato, półkula północna jest bardziej zwrócona w stronę Słońca. Mamy wtedy dłuższe dni i mocniej padające promienie. A kiedy przychodzi zima, sytuacja się odwraca. Słońce jest niżej, dni są krótsze i robi się chłodniej. I tutaj ciekawostka. Właśnie dlatego, kiedy u nas jest zima, w Australii jest lato. Kiedy my zakładamy czapki i rękawiczki, australijskie dzieci mogą chodzić na plażę, bo w tym samym czasie druga część Ziemi jest bardziej zwrócona w stronę Słońca. A więc odpowiedź na pytanie Oli brzmi: zimą jest zimno, ponieważ nasza część Ziemi jest wtedy odchylona od Słońca. Jego promienie padają bardziej pod kątem, a dni są krótsze, więc Ziemia dostaje mniej ciepła niż latem. I jeszcze jedna rzecz. Zima nie jest dlatego, że Ziemia jest po prostu dużo dalej od Słońca. To przede wszystkim właśnie te nachylenie Ziemi i sposób, w jaki padają na nią promienie Słońca. I to powoduje nasze pory roku. Dziękujemy Ci, Olu, za pytanie, które zabrało nas w podróż dookoła Słońca. A propos Słońca, pamiętajcie, że dzisiaj mamy jego zaćmienie. Miłego oglądania. I teraz, jeżeli Wy macie w głowie własne dlaczego, nie chowajcie go na później. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie na adres mailowy k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie Wasze pytanie będzie kolejną zagadką, którą rozwiążemy razem. Do usłyszenia, dziękuję i pa!
12: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
0: To jest Bonton Radio.

0: Dzisiaj trochę o świecie kina. Właśnie czytam historię Johna Goodmana, który przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych przemian w całym Hollywood. Słuchajcie, aktor znany między innymi z Big Lebowski w najtrudniejszym okresie ważył niemal 180 kg. Przez lata jego waga mocno się wahała. Chudł, a później ponownie przybierał na wadze. No i w końcu postanowił całkowicie zmienić swoje podejście. Zrezygnował z alkoholu, ograniczył cukier, zaczął regularnie ćwiczyć, no i przeszedł na dietę w stylu śródziemnomorskim. Zamiast tej kolejnej szybkiej diety postawił na stopniową zmianę nawyków. Efekt? Na przestrzeni lat John schudł około 90 kg, czyli mniej więcej połowę swojej dawnej masy ciała. Dziś ma 74 lata, a jego najnowsze zdjęcia ponownie obiegają świat, dlatego też właśnie o tym wspominam. I przyznaję szczerze, że jak patrzę na te zdjęcia, to w życiu bym go nie poznał.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Reklama. 8.30, uzbrojony po zęby niemalże wiadomościami sportowymi. Marcin Petruk w naszym studio. Jest wasz. Jeszcze.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W najbliższy weekend sezon 26-27 zainaugurują zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Dla części z nich ostatnim testem formy były spotkania w ramach drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu chełmskim. Ekoróżanka awansowała do kolejnej wysoko, bo 8-2, pokonując GKS Łopiennik, mówi trener Kamil Karwatiuk.
7: Nie wykorzystaliśmy 4 bardzo dobrych sytuacji z pola karnego, gdzie powinniśmy się zamienić na bramki. W drugiej połowie też zabrakło skuteczności, więc cieszy mnie liczba okazji strzeleckich. Mecz dobry, ale tak jak nam się zdarzają wiele bardzo dobrych momentów, niestety są te przestoje, przez które tracimy bramki. Głupie błędy, musimy tutaj nad tym pracować, bo nie zawsze w każdym meczu będziemy strzelać tyle bramek, co już tydzień temu w sparingu pokazał nam Hetman Żółkiewka, więc cieszymy się, że dobrze rozpoczęliśmy, ale mamy pokorę.
6: Pierwsze spotkanie nowego sezonu w klasie okręgowej Ekoróżanka rozegra w sobotę z Witrumem Wola Okruska. Na ostatniej prostej do inauguracyjnego meczu ligowego są także m.in. piłkarze Ruchu Izbica. Zespół prowadzony przez Romana Blonkę także testował przygotowanie podczas spotkania pucharowego, wygrywając ze wspomnianym Witrumem 1-0.
8: Do 60. minuty ten mecz był trudny, wyrównany, obie drużyny mogły strzelić bramkę, ale od 60. minuty zdobyliśmy przewagę, mieliśmy dużo niewykorzystanych szans, na szczęście jedną wykorzystaliśmy i wygraliśmy 1-0.
6: Mówił szkoleniowiec Ruchu Izbica. Nowy sezon jego drużyna rozegra u siebie w niedzielę, podejmując brata Sienica na Dolna. UKS Niedźwiadek Chełmu prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach po tym, jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się 2 razy w tygodniu, a już od września Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek. Mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
9: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany. Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopięcych, w innych drużynach mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra, dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych, dla każdego znajdzie się miejsce.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Bonton na lato.

0: drogowe. Znaki drogowe, no to bardzo ważna sprawa. Gdyby ich nie było, wyobraźcie sobie, jak trudno byłoby przejechać przez miasto, jak w Marrakeszu. No ale u nas jeszcze nie dość, że drogowskazy, to jeszcze i Marcin Petruk, nasz jeden wielki, żywy drogowskaz. Proszę bardzo, opowiadaj, co ciekawego dzisiaj masz dla naszych drogowych, zmotoryzowanych słuchaczy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Skrzyżowania równorzędne wciąż sprawiają trudności części kierowców. W ostatnich kilkunastu miesiącach przekonują się o tym nasi zmotoryzowani słuchacze z osiedla Zachód. Oczywiście to nie jedyna część miasta, gdzie obowiązuje takie rozwiązanie, dlatego dla formalności przypomnijmy. Na takich skrzyżowaniach mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierowcy znajdującemu się po naszej prawej stronie. A skoro już przy pierwszeństwie jesteśmy, to sprawia ono również trudności zmotoryzowanym wyjeżdżającym spod dworca głównego PKP w ulicę Kolejową. Wbrew części opinii tam skrzyżowania równorzędnego nie ma, ponieważ opuszczając dworcowy plac wyjeżdżamy na drogę publiczną. To oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że ustępujemy pierwszeństwa wszystkim bez względu na to, w którą stronę chcemy jechać.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bonton na lato.
9: Człowiek dopiero co wstał, a tu już prawie godzina 9:00. Tak to się niestety dzieje. Albo w sumie niestety, niech nam zleci ten wtorek, wtoreczek w Toruniu i już byle do weekendu. Słuchajcie oczywiście Radia Bonton i programu Bonton na lato. Polecamy się nie tylko na plaży, ale również w drodze na tę plażę. Nawet i nadmorskie kurorty. Naprawdę możemy wam towarzyszyć, jeśli jesteście nad morzem. Oczywiście na 104,9 FM nas tam nie posłuchacie, ale od czego mamy internet, prawda? Więc śmiało radiobonton.pl wbijajcie, sprawdzajcie i słuchajcie bez liku. Byleby tylko zasięg był, prawda? Dobra, moi drodzy, za 9 minut będzie już godzina 9:00, więc w związku z tym mam dla Was zaproszenie. Wysłuchajcie najświeższych informacji z kraju i ze świata.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zrywane dachy, powalane drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówił młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
1: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozębski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Beata Tomaszczuk przestała pełnić funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie. Jak poinformował na swoim profilu na Facebooku prezydent Jakub Banaszek, jest to wynik wspólnych rozmów, a zmiana na stanowisku ma, tu cytat, być rozwiązaniem najlepiej służącym stabilności placówki. Urząd Miasta Chełm zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w Chełmskim Dniu Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbędzie się 11 września w godzinach 10-14 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej. W Okrzowie ruszyła przebudowa ulic Różanej i Hiacyntowej. Dzięki wyjątkowo korzystnym ofertom w przetargach gmina Chełm zaoszczędziła na tej inwestycji ponad 226 tysięcy złotych. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 9.30.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: I słońce i chmury. Na północy i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na północy.

0: Właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Czy aktualnie młode pokolenie się alkoholizuje? Sprawdzimy to, ale od razu mówię, że mamy dobre wieści. Co prawda nie dla wszystkich, ale jednak tak. Słuchacie programu Bonton na Lato. Mamy już 6 minut po godzinie 9. Szczegóły oczywiście poruszonego tematu już za momencik na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: Czas na krótki przegląd prasy ogólnopolskiej. Sprawdzam, co tam ciekawego się pojawia tak na rozgrzewkę. W zasadzie na początek tygodnia, jakby nie było. No, moi kochani, słuchajcie. No to okazuje się, że nasz kraj staje się poważnym krajem. Tak jest. Nie można kojarzyć naszego narodu już od kilku lat, że pijemy dużo alkoholu. Broń Boże. Słuchajcie, 23% osób ankietowanych twierdzi, że nie sięga do alkoholu, nie sięga po alkohol, a przede wszystkim są to młodzi ludzie. Twierdzą, że nie chcą powielać się błędów swoich rodziców. Koncerny alkoholowe, strzeżcie się. Będziecie musieli się przebranżowić niestety.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Już wybiła 9.30, więc czas, abyście wysłuchali najświeższych informacji lokalnych Radia Bon Ton. Pamiętajcie, że również za 10 minut też ciekawe treści do wysłuchania, które przygotowała dla Was i przedstawi Monika Łupkowska. Oczywiście mowa o najnowszym odcinku Bliżej Kultury.
8: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Monika Łupkowska. Beata Tomaszczuk przestała pełnić funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 8 w Chełmie. Jak poinformował na swoim profilu na Facebooku prezydent Jakub Banaszek, jest to wynik wspólnych rozmów, a zmiana na stanowisku ma, tu cytat, być rozwiązaniem najlepiej służącym stabilności placówki. Rolę zarządzania szkołą przekazano natomiast dotychczasowej wicedyrektor. Od pewnego czasu w szkole podstawowej nr 8 sytuacja była napięta po charytatywnym wydarzeniu organizowanym dla chorej Marysi, a kwestia została również poruszona przez miejskich radnych. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm przedstawiono wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Urząd Miasta. Kontrola potwierdziła, że ponad 18 tysięcy złotych zebranych podczas akcji dla chorej uczennicy przez ponad 7 miesięcy nie zostało przekazane na konto fundacji. Urzędnicy wskazali też, że dyrektor szkoły wystawiła zaświadczenie potwierdzające przekazanie pieniędzy, choć faktyczna wpłata została dokonana dopiero 30 czerwca. Kontrola wykazała również brak procedur dotyczących organizacji szkolnych zbiórek oraz niewłaściwy nadzór nad obiegiem i przechowywaniem gotówki. Podczas posiedzenia głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Załoga Ósemki, które złożyło skargę. Zarzucili dyrektor szkoły przetrzymywanie pieniędzy przeznaczonych dla chorego dziecka oraz utratę zaufania społecznego do placówki. Zaapelowali do władz miasta o zawieszenie dyrektor szkoły do czasu zakończenia wszystkich postępowań. Do sprawy jeszcze wrócimy. Urząd Miasta Chełm zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w Chełmskim Dniu Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbędzie się 11 września w godzinach 10-14 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej, mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
9: Mieszkańcy będą mogli poznać działalność lokalnych fundacji, stowarzyszeń i społeczników, a organizacje zaprezentują swoje inicjatywy i pomysły. Nie zabraknie także wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w życie naszego miasta. Jeśli działasz w organizacji pozarządowej, zgłoś swój udział.
8: Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Chełmskiego Magistratu.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Okrzowie ruszyła przebudowa ulic Różanej i Hiacyntowej. Dzięki wyjątkowo korzystnym ofertom w przetargach gmina Chełm zaoszczędziła na tej inwestycji ponad 226 tysięcy złotych. Prace budowlane już się rozpoczęły, a kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu. Ciężki sprzęt pojawił się na ulicach Okrzowa wczoraj, a wykonawca inwestycji rozpoczął roboty od frezowania zniszczonej nawierzchni jezdni oraz zjazdów do posesji. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa niezależne zadania. Pierwsze z nich obejmuje ulicę Różaną oraz część ulicy Hiacyntowej o łącznej długości ponad 400 metrów. Powstanie tam nowa jezdnia bitumiczna o szerokości 3,5 metra. Przebudowane zostaną zjazdy, a wody opadowe będą odprowadzane na pobliskie zieleńce. Na zakończenie tych prac wykonawca ma czas do listopada tego roku. Drugie zadanie to uzupełniający 140-metrowy odcinek ulicy Hiacyntowej. Ta część inwestycji ma być gotowa znacznie szybciej, bo już do końca września. Co ważne dla lokalnego budżetu, gmina Chełm planowała przeznaczyć na oba zadania 538 tysięcy złotych. Ostatecznie dzięki konkurencyjnym ofertom kontrakty zamknięto w kwocie niewiele ponad 311 tysięcy złotych, a wykonawca na obie realizacje udzielił maksymalnej 5-letniej gwarancji.

0: bliżej kultury.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna ogłosiła wakacyjny konkurs dla młodych czytelników pod hasłem Wyślij książkę na wakacje.
2: To już 12. edycja naszego konkursu. Już 12 lat przesyłacie nam zdjęcia z książką z Chełmskiej Biblioteki Publicznej podczas wakacyjnego wypoczynku. Na prace wasze czekamy do zakończenia wakacji, czyli do 30 sierpnia.
1: Mówi Agata Szewczuk, kustosz Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zasady są proste. Wystarczy wypożyczyć książkę w dowolnej filii Chełmskiej Biblioteki, zabrać ją ze sobą na urlop i zrobić jej zdjęcie w wakacyjnej scenerii. Fotografia musi zawierać specjalną etykietę akcji, którą można odebrać przy wypożyczeniu. Do zdjęcia należy dołączyć krótki, jedno- lub dwuzdaniowy opis wyjaśniający, jak książka wpłynęła na nasz nastrój, bądź cytat z książki, który uspokoił lub dodał otuchy. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Pracę można przesłać drogą mailową do końca sierpnia. Szczegółowy regulamin oraz adres do wysyłki zgłoszeń znajdziecie na stronie internetowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Jednak to nie jedyny konkurs biblioteki, w którym można wziąć udział. Trwa również konkurs na Słowo Tygodnia, organizowany w ramach projektu Słowa w Przestrzeni Chełma. Akcja ma na celu zebranie i popularyzację regionalizmów oraz stworzenie wyjątkowej mapy słów Chełma. Aby wziąć udział, wystarczy przesłać lokalne słowo lub frazę, wyjaśnić jego znaczenie i dodać krótką historię bądź anegdotę. Raz w tygodniu jury wybiera jedno zgłoszenie, a jego autor otrzymuje nagrodę. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców oraz osób związanych z regionem. Zgłoszenia można składać formularzem internetowym, mailowo lub osobiście w bibliotece przy ulicy Partyzantów 40. I na koniec zaproszenie od Kingi Miszczyk na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury.
3: Czy można minąć miejsce pamięci i nawet nie wiedzieć, że właśnie się obok niego przejechało? W kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci ruszymy tropem cmentarzy, które łatwo przeoczyć. Niewielkich nekropolii ukrytych przy drogach, wśród drzew, pól i wiejskiego krajobrazu. Zajrzymy m.in. do Czułczyc Kolonii, Ostrowa Kolonii, Łowczy, Bukowej Wielkiej i Turki. To miejsca, w których od ponad 100 lat spoczywają ludzie związani z wydarzeniami, które na zawsze zmieniły Europę. Przede wszystkim żołnierze polegli podczas I wojny światowej. Odwiedzimy też Strupin, gdzie jeden cmentarz przechowuje pamięć o kilku konfliktach i różnych pokoleniach poległych. To będzie opowieść o miejscach, które nie mają wielkich pomników ani tłumów odwiedzających. Czasem jest tylko krzyż, kilka drzew i kawałek ziemi przy drodze. A jednak każde z tych miejsc ma coś do powiedzenia. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci, Kinga Miszczyk.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
5: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
6: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4p.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: 18.47.12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24.39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Reklama. Bonton na lato.

0: Nowe podstawy programowe, nowe podręczniki. Czyli dzieci wracają do szkoły, a rodzice tradycyjnie zaczynają się zastanawiać to grubo. Ile jeszcze tego zeszytu trzeba kupić? No właśnie, ja nie wiem, nie podpowiem. Ale od 1 września podpowiadam, że reforma Kompas jutra obejmie przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy podstawówki. Ma być więcej praktyki, pracy projektowej i samodzielnego myślenia, a mniej nauki na zasadzie zapamiętaj i odtwórz. Słuchajcie, czwartoklasiści dostaną też taką nową przyrodę, która połączy elementy biologii, geografii, chemii i fizyki. Technika z kolei ustąpi miejsca zajęciom plastyczno-technicznym. A dobra wiadomość dla rodziców jest taka, że podręczników do szkoły podstawowej nie trzeba będzie kupować z własnej kieszeni. Widzicie, jak pięknie? Wujek Dominik dostarcza wam informacje. Zapewnia je szkoła z państwowej dotacji. Czyli plecak może będzie ciężki, okej? Ale przynajmniej portfel zazna troszeczkę lżejszego stresu. Szczegóły w tym temacie znajdziecie w naszym artykule na portalu supertydzień.pl, więc zachęcam do lektury. No a właśnie, za 9 minut godzina 10, jak dobrze widzę, tak? No, dobrze widzę. Więc zapraszamy na najświeższe informacje z kraju i ze świata właśnie punktualnie o godzinie 10. Będzie też sport, no i prognoza pogody.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zrywane dachy, powalane drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówił młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
1: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozemski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą ku uciesze gospodarzy okazała się Brytyjka Emmy Hunt, a trzecia była Belgijka Delphine Kansa.
5: Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. To napawa mnie takim... Znowu wicemistrzynią Europy. To napawa mnie takim

0: Norwegowie. Iga Świątek gra za to swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko, bo w dwóch setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Diane Schneider. Znów ciemne chmury zbierają się nad Giannim Infantiną. Piłkarskie federacje z Europy, Azji i Ameryki Północnej kolejny raz skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziałów praw do Mistrzostw Świata. Mimo że Infantino z tych planów się wycofał, to jak piszą federacje, utracił zaufanie. Wybory w FIFA odbędą się w przyszłym roku w Rabacie, a termin zgłaszania kandydatur mija 18 listopada.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
2: I słońce i chmury na północy i wschodzie, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach 18 stopni na północy, 22 maksymalnie w centrum, 27 na południowym wschodzie, wiatr miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
3: Bonton na lato.
1: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
6: Kto nie marzył o tym, żeby parkować w mieście i to w centrum miasta i nie płacić za to parkowanie, niech rzuci kamieniem. Jest sposób. Jedno z naszych polskich miast już ma na to pomysł. No i wkrótce wdrożą ten pomysł. Posłuchajcie szczegółów już wkrótce na naszej antenie. Zapraszam gorąco. Tu program Bonton na lato. Aktualnie już 7 minut po godzinie 10.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama. When I met you in the

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. To jest program Bonton na lato. Na zegarach już mamy 20 minut po letniej godzinie 10. Są problemy z parkowaniem w wielu miastach w naszym kraju, ale i też są problemy z krwią, tym bardziej w wakacje. Brakuje tej krwi niestety. No i słuchajcie, w Łodzi wpadli na genialny pomysł. Od 1 października zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, którzy rozliczają podatki w Łodzi, będą mogli bezpłatnie parkować w łódzkiej strefie płatnego parkowania. No i pięknie, Nie tylko 2 dni wolnego, ale jeszcze dodatkowe profity. Tylko zaznaczam, zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia to tacy, którzy oddali mężczyźnie 18 litrów krwi, a kobiety 15 litrów krwi. No, nad tym trzeba się trochę skupić i poprowadzić sobie tak swój życiorys, żeby oddać tę krew wiele, wiele razy. No, jakby tak policzyć na szybko, to kilka lat. Ale później parkowanko za darmo. Niestety nie do końca życia i nie na wiele pojazdów. Tylko jedno auto i abonament ma być ważny przez 2 lata. No cóż, poczekamy. Może też i pomysł zostanie zaciągnięty do naszego miasta.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
6: Był sport ogólnopolski? No to teraz musi być sport lokalny. Marcin Petruk jest już w naszym studio. Gdybyśmy go nie dopuścili do mikrofonu, to by się na nas przecież obraził.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
8: Zapraszam na sport. Marcin Petruk. Trzech reprezentantów Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie ma za sobą udany start w memoriale imienia Jana Bangi, którego gospodarzem był Gdańsk. A mowa o Jakubie Świdroniu, Ksawerem Sieciechowiczu i Kornelu Czajkowskim. O szczegółach trener Wojciech Zaprawa.
9: Niestety Ksawer i Kuba nie zdołali odnieść zwycięstw mimo naprawdę pięknej postawy w ringu. Walczyli z utytułowanymi rywalami, mistrzami Polski oraz członkami kadry narodowej. Walki były bardzo bliskie i zacięte, no ale werdykty nie poszły na naszą korzyść. Nie mam o to żalu, bo wiadomo, że najważniejsza jest ocena trenera, a ta jednoznacznie jest pozytywna, ponieważ chłopcy naprawdę boksowali zacięcie. Kornel Czajkowski, wychowanych braci Syczyńskich, postanowił nie dać sędziom tyle do pracy. Zakończył pojedynek w trzeciej rundzie, od początku narzucając tempo i swój rytm walki, z czego jestem bardzo zadowolony.
8: Podczas pobytu w Gdańsku reprezentanci chełmskiego Bastionu spotkali się z jedną z legend polskiego boksu, Dariuszem Michalczewskim. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielokowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje ponad 400 osób, a limit wynosi 600. Mówi dyrektor krasnostawskiego Mosiru Tomasz Żarabiec.
10: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie. Także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1 godzinę 9 minut 38 sekund.
8: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy zmierzą się na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Jeśli wierzyć internetom, a tutaj wiecie jak jest, to w 93 roku 23-letni James Scott celowo uszkodził wał przeciwpowodziowy, a wszystko po to, żeby opóźnić powrót swojej żony z pracy. Po co? Żeby mieć więcej czasu na imprezowanie. Facet spowodował katastrofę, którą wyceniono później na 15 miliardów dolarów. Podkreślam, jeśli wierzyć internetom, to facet za spowodowanie tej katastrofy dostał dożywocie. No ale są też w tym plusy dla niego. Zawsze to dożywocie oczywiście będzie bez żony. Panowie, ja tylko błagam i apeluję, żebyście nie wpadli przypadkiem na podobny pomysł. Są bardziej przyziemne sposoby.
1: Halo?
2: Halo?
1: Marian Pachucki?
2: Tak, Marian Pachucki, słucham.
1: Porwaliśmy pańską żonę. Jeżeli pan chce ją zobaczyć całą i zdrową, to widzimy się za pół godziny przy Biedronce na Morskiej w Koszalinie. Niech pan przygotuje 300 zł. Przyjmuje pan warunki?
2: O, mistrzu, dam 500, ale przetrzymajcie ją do niedzieli.
3: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Słuchajcie!
5: Co oglądamy?
4: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
6: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dań.
4: Zgłodniliście? Bo w tym tygodniu w audycji Słuchajcie, co oglądamy, serwujemy wam prawdziwą ucztę. Naszym hasłem jest kadrowa karta dań, a ja mam dla was film, po którego obejrzeniu natychmiast nabierzecie ochoty na wykwintną kolację. Zapraszam was na uroczy, pachnący przyprawami film Podróż na 100 stóp. Przenosimy się do malowniczego miasteczka na południu Francji. To tam, naprzeciwko siebie, stają dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony elegancka restauracja z gwiazdką Michelin, prowadzona przez dumną, dystyngowaną Madame Mallory, w którą genialnie wciela się Helen Mirren. Z drugiej, tuż po drugiej stronie uliczki, dokładnie 100 stóp dalej, szalona indyjska rodzina otwiera gwarną lokację pełną zapachów curry, kolendry i kardamonu. Początkowo między restauracjami wybuchnie prawdziwa kulinarna wojna, ale szybko okazuje się, że jedzenie ma niesamowitą moc łączenia ludzi, a młody indyjski kucharz Hassan ma absolutny, wręcz boski talent do gotowania. Ten film to czysta poezja dla oczu i uszu. Każdy kadr jest skomponowany jak wykwintne danie, a widok przygotowanych na ekranie potraw sprawi, że zacznie wam burczeć w brzuchu od pierwszej minuty. Mam dla was również kilka smaczków z planu. Prawdziwi szefowie kuchni zatrudnieni na planie przygotowali dla aktorów realne, wykwintne potrawy. Helen Mirren przyznała w wywiadach dla popularnego magazynu, że po każdym ujęciu ekipa dosłownie rzucała się na jedzenie przygotowane do scen i zjadała je do ostatniego okruszka. Za powstaniem tego filmu stoją dwie potężne postacie światowej rozrywki – Steven Spielberg oraz Oprah Winfrey. Kiedy Oprah przeczytała książkę, na podstawie której powstał ten film, tak się zachwyciła, że natychmiast zadzwoniła do Spielberga i przekonała go do wspólnej produkcji. Kluczowa dla fabuły scena, w której główny bohater przygotowuje tradycyjny francuski omlet z indyjskimi przyprawami, wymagała od twórcy głównej roli tygodni treningów pod okiem profesjonalnych kucharzy w Paryżu, aby jego ruchy patelnią wyglądały bardzo realistycznie. Muzykę do filmu stworzył A.R. Rahman, który zdobył 2 Oscary za muzykę do filmu Slumdog Millionaire z ulicy. Więc teraz posłuchajmy jednego z utworów z tego filmu pod tytułem Afrin.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Tu Radio Bonton, 104,9 FM. Poleca się z programem Bonton na lato. Za 10 minut będzie już 11. Ten przykład, ta historia i to z naszego kraju udowadnia, że ludzie naprawdę, przede wszystkim Polacy, są przyzwyczajeni do ojcowizny i to bardzo mocno. A czasami nawet chyba za mocno. Słuchajcie, policja zatrzymała 60-letniego rolnika, który pługiem uszkodził około 200-metrowy fragment nowej nawierzchni na swojej dzielnicy. No co, wsiadł w traktor i zaorał. Rolnik twierdzi od wielu lat, że jest współwłaścicielem i prace są nielegalne i koniec, kropka. Straty? No oczywiście będzie musiał pokryć, pewnie tak zdecyduje sąd. No i tak szacunkowo gdzieś około 400 tysięcy będzie musiał zabulić. Swoją drogą to dobrze, że nie postawili mu tam ze 2-3 jakieś nowe ekskluzywne ławeczki, bo one potrafią być dość znacząco droższe niż asfalt. Znajdziecie w naszym kraju takie, za które zapłacono nawet 300 tysięcy.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Reklama.
9: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalane drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
1: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no, dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozemski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Blisko 1,5 promila alkoholu miała w organizmie 42-latka z Włodawy, która w weekend doprowadziła do kolizji. Kobieta nie zachowała ostrożności i uderzyła w Hyundai'a kierowanego przez 38-latka. Ruszyły zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet, koordynowanej przez klub Astra Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astry na Facebooku. W Woli Idzikowskiej w gminie Fajsławice rozpoczęła się budowa nowego chodnika przy drodze powiatowej. Nowy ciąg pieszy powstanie na odcinku blisko kilometra od wjazdu do budynku remizy OSP w Woli Idzikowskiej w kierunku miejscowości Oleśniki. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: I słońce i chmury na północy i wschodzie, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach 18 stopni na północy, 22 maksymalnie w centrum, 27 na południowym wschodzie, wiatr miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA, www.ekomk.com.pl.
6: Bo
3: Ponton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Nowa wersja Kevina samego domu? Ale jak to możliwe? Przecież ten gość, który grał główną rolę, to już naprawdę dorosły człowiek. Nie da się go pomniejszyć. Chociaż sprawdźmy szczegóły w takim bądź razie, skoro takie plotki się pojawiają w internetach, dobrze? Szczegóły już za chwilę, już wkrótce na naszej antenie. Aktualnie 6 minut po godzinie 11. Witam Was w programie Bonton na lato, tu Fox.

0: nie!
1: Reklama. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
1: Reklama.
10: Bonton na lato.

0: Są filmy, których dotykać się po prostu nie powinno. Nie powinno się robić nowych wersji odświeżeń, ale wiecie jak to jest. Pieniądz jednak kusi, więc i powstają kolejne nowe wersje. A co by na to, żebyście zobaczyli w kinach nową wersję Kevina samego w dołu? No, sam Kevin, to znaczy aktor, który dziś jest już dorosły, który grał Kevina, podobno był w studiu Disneya i trwają tam podobno rozmowy, więc jak najbardziej szansa jakaś tam jest. Disney, gdyby chciał nakręcić nową wersję Kevina samego w domu, no to mogłoby być faktycznie ciężkie do zrobienia, chociaż z AI dużo możliwości jak najbardziej nam daje AI, więc wszystko jest możliwe, chociaż raczej w tym kierunku nie pójdą, żeby odmłodzić tego aktora. Raczej zostanie on przy roli właśnie w obecnym wieku, ale jak na razie to nic pewnego, także czekamy z niecierpliwością. Może się okazać, że syn głównego aktora tym razem zagra główną rolę.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
5: Przy mikrofonie Monika Łupkowska. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Blisko 1,5 promila alkoholu miała w organizmie 42-latka z Włodawy, która w weekend doprowadziła do kolizji. Kobieta nie zachowała ostrożności podczas podróży przez Żuków i uderzyła w Hyundai'a kierowanego przez 38-latka. Mężczyźnie i jadącym z nim dzieciom nic się nie stało. Natomiast alkohol w organizmie kobiety okazał się nie jedynym problemem sprawczyni. Podczas kontroli wynikło, że kobieta nie powinna w ogóle wsiadać za kółko, ponieważ nie posiada uprawnień. Ponadto ma dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujące do 2030 roku. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w miejscowości Kamień koło Chełma. Wczoraj po godzinie 18.30 na ulicy Chrubieszowskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku kolizji jeden z kierowców stracił panowanie nad pojazdem, auto wypadło z jezdni i dachowało na poboczu. Mimo dramatycznego przebiegu zdarzenia, finał okazał się bardzo szczęśliwy. Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy poszkodowanym na miejscu i nikt nie wymagał hospitalizacji. Na miejscu pracowały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotnictwa Straży Pożarnej w Kamieniu, którzy zabezpieczyli rozbite auto i usunęli zagrożenie dla innych kierowców. Policja kwalifikuje to zdarzenie jako kolizję i po raz kolejny apeluje o ostrożność na drogach regionu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Ruszyły zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez klub Astra Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą e-mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astry na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi, pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem, mówi prezes Astry Leśniowice Jacek Stańkowski.
6: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
5: Rozgrywki rozpoczną się 5 września i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań. Patronat nad ligą sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. W Woli Idzikowskiej w gminie Fajsławice rozpoczęła się budowa nowego chodnika przy drodze powiatowej. Nowy ciąg pieszy powstanie na odcinku blisko kilometra od wjazdu do budynku remizy OSP w Woli Idzikowskiej w kierunku miejscowości Oleśniki. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz komfort osób korzystających z tej drogi. Wartość całej inwestycji wynosi 950 tysięcy złotych. Koszty zostały podzielone po połowie pomiędzy powiat krasnostawski i gminę Fajsławice. Na czas prowadzenia robót kierowcy, piesi oraz pozostali użytkownicy drogi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznakowania oraz poleceń związanych z organizacją ruchu. Mieszkańcy mogą również liczyć się z czasowymi utrudnieniami.
7: Bonton na lato.

0: Czas na muzyczną kartkę z kalendarza. Posłuchajcie, co Jarek dla was przygotował tym razem. Może jakaś fajna muzyczna niespodzianka się pojawi na zakończenie?
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam we wtorek na 104,9 FM. Przełączamy nasz muzyczny wehikuł czasu na datę 11 sierpnia. Dzisiaj w kalendarzu serwujemy czystą chronologię, wyłącznie powszechne znane ikony sceny muzycznej oraz utwór, który w latach 2000 nie schodził z czołówek światowych list przebojów. Zaczynamy w roku 1943. Swoje 83. urodziny obchodzi dzisiaj Roni Spector, legendarna liderka amerykańskiego girls bandu The Ronettes. To jej niepowtarzalny głos napędzał nieśmiertelny klasyk Be My Baby, który do dziś uważany jest za jeden z największych utworów w historii popu. Przenosimy się do roku 1953. 11 sierpnia urodził się Rick Rock, wokalista znany ze słynnego duetu z Shaggym w hicie It Wasn't Me. W roku 1968 na świat przyszedł Charlie Sexton, genialny amerykański gitarzysta i wieloletni współpracownik Boba Dylana. W kalendarzu zapisujemy rok 1984, dokładnie 42 lata temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościł się duet. W kalendarzu zapisujemy rok 1984, dokładnie 42 lata temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościł się George Michael z nieśmiertelnym kultowym hitem Kells Whisper, wyznaczającym solową ścieżkę dla George'a Michaela. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu. Amerykańscy ulubieńcy publiczności, zespół Backstreet Boys, wydali swój przełomowy album Backstreet's Back, z którego pochodzi gigantyczny światowy przebój Everybody. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 2006 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała światowe stacje radiowe. Przenosimy się o 20 lat wstecz. Amerykańska formacja Flipside opanowała listy przebojów ze swoim poruszającym singlem Happy Birthday, pochodzącym z albumu We The People. Genialne połączenie brzmień hip-hopowych z wyrazistym, emocjonalnym przekazem stworzyło jeden z najbardziej rozpoznawalnych i poruszających radiowych klasyków tamtej dekady. Ten numer do dziś brzmi niezwykle świeżo i daje niesamowitą energię. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy we wtorek z absolutnym klasykiem lat 2000. Przed nami Flipside i
4: Happy Birthday. See, make a wish.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Chrubieszowie.
4: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbsheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Reklama.
5: Bonton na lato.

0: Miał to być niewinny żart, ale przyznaję szczerze, że chyba nie do końca przemyślany. Na pewno lokalizacja z tym żartem była nieodpowiednia. I to nie do końca, tylko faktycznie lokalizacja była słaba. Słuchajcie, w Walii aresztowano mężczyznę, który w stroju ponurego żniwiarza stał na dachu szpitala i przyglądał się pacjentom. Tak, faktycznie facet wygląda jak ponury żniwiarz. W ręku jeszcze trzymał nawet kosę. Okazuje się, że mężczyzna został zatrzymany, no i został ukarany mandatem za zakłócenie porządku. No i sąd go ukarał grzywną w wysokości 200 funtów. Tyle facet na zarabiał. No, chyba że film poszedł na YouTube, no to tam mu się zwróci. A, i jeszcze też ważna sprawa, że facet od razu przyznał się do winy. No i w sumie dobrze, pewnie jego prawnik podpowiedział mu, że jeszcze mogą się przyczepić do tego, że w czasie jego pracy nie miał zabezpieczeń alpinistycznych i nie miał uprawnień do pracy na wysokościach, skoro stał na krawędzi budynku.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Za 3 minuty będziemy mieli już 12:00, a w samo południe jak zwykle najświeższe informacje z kraju i ze świata. Będzie też skrót wydarzeń lokalnych i oczywiście prognoza pogody, co dzisiaj jest chyba bardzo istotne, prawda? W czasie wakacji musimy obowiązkowo wiedzieć, co się może wydarzyć. Ja za dzisiaj dziękuję, słyszymy się jutro po 7:00.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Reklama.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Reklama.
7: Mamy godzinę 12 w Radiu Bonton.
8: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalane drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówił młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
9: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
8: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozemski.
10: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
8: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: No i pora, aby sprawdzić, co się dzieje i co się będzie też działo za oknami tutaj w Chełmie i w okolicy. Aktualnie mamy około 22 stopni, ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra. Dzisiaj maksymalnie 24 stopnie i też możliwe, że pojawi się więcej słońca. Z tego co widzę, pomiędzy chmur aktualnie coś się tam przebija powoli. Może też nieco pokropić, a też z tego co widzę, jest jednak odczuwalny wiatr.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: W rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
7: 11 sierpnia, wtorek, piękna pogoda dzisiaj się zapowiada. Poranek pochmurny wprawdzie, ale słońce dzisiaj ma jeszcze pokazać moc, a ja tutaj jestem, żeby mu trochę pomóc i postaram się dla Was ten dzień rozświetlić. Hitami w rytmie lata w Radiu Bonton, Janek Zieliński po urlopie z tej strony. Witam Was wszystkich, tych, co też wracają z wypoczynku, albo może właśnie ten urlop zaczynają. Wielkie zazdro. Kochani, lecimy do 17. Tak klasycznie w tej godzinie czeka nas trochę lokalnego sportu i jeszcze innych rewelacji.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Powraca piłka nożna. Kochani, tym razem nowy sezon startuje w okręgowych ligach i o przygotowaniach lokalnych zespołów okręgowych do nowych rozgrywek usłyszycie już o 12.30. Niezawodny Marcin Petru, kto nas czeka i opowie o futbolu, w którym sporo się dzieje, ale o tym jeszcze nieco później, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana na kadra.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W najbliższy weekend sezon 26-27 zainaugurują zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Dla części z nich ostatnim testem formy były spotkania w ramach drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu chełmskim. Ekoróżanka awansowała do kolejnej wysoko, bo 8-2 pokonując GKS Łopiennik, mówi trener Kamil Karwatiuk.
9: Nie wykorzystaliśmy czterech bardzo dobrych sytuacji z pola karnego, gdzie powinniśmy się zamienić na bramki. W drugiej połowie też zabrakło skuteczności, więc cieszy mnie liczba okazji strzeleckich. Mecz dobry, ale tak jak nam się zdarzają wiele bardzo dobrych momentów, niestety są te przestoje, przez które tracimy bramki. Głupie błędy, musimy tutaj nad tym pracować, bo nie zawsze w każdym meczu będziemy strzelać tyle bramek, co już z tydzień temu w sparingu pokazał nam Hetman Żółkiewka, więc cieszymy się, że dobrze rozpoczęliśmy, ale mamy pokorę.
8: Pierwsze spotkanie nowego sezonu w klasie okręgowej Ekoróżanka rozegra w sobotę z Witrumem Wola Okruska. Na ostatniej prostej do inauguracyjnego meczu ligowego są także m.in. piłkarze Ruchu Izbica. Zespół prowadzony przez Romana Blonkę także testował przygotowanie podczas spotkania pucharowego, wygrywając ze wspomnianym Witrumem 1-0.
10: Do 60. minuty ten mecz był trudny, wyrównany, obie drużyny mogły strzelić bramkę, ale od 60. minuty zdobyliśmy przewagę, mieliśmy dużo niewykorzystanych szans, na szczęście jedną wykorzystaliśmy i wygraliśmy 1-0.
8: Mówił szkoleniowiec Ruchu Izbica. Nowy sezon jego drużyna rozegra u siebie w niedzielę, podejmując brata Sienica na Dolna. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach po tym, jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się 2 razy w tygodniu, a już od września Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek. Mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
11: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopieńcych, w innych drużynach, mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra. Dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: W rytmie lata.

czeka nas częściowe zaćmienie, kochani. Już jutro księżyc częściowo zakryje słońce. My akurat jesteśmy w tej części Polski, gdzie to zaćmienie będzie mniej intensywne. Więcej szczęścia mają ci mieszkający na zachodzie kraju. Niemniej, takie zjawisko będzie u nas obecne po raz pierwszy od 27 lat, czyli tyle, ile ja żyję. To chyba tylko w Radiu Bonton ode mnie. Upewnijcie się, że jakby obserwujecie to zjawisko bezpiecznie, bo łatwo sobie można wzrok popsuć po prostu. A potem, no już na ładne oczy tego się nie załatwi, nie?

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jęszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jęszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

21 Pilots za nami, a przed nami darmowe autobusy w krasnym stawie. Ratusz ogłosił, że mają zamiar podpisać umowę na obsługę pierwszej linii komunikacji miejskiej w mieście, która ma funkcjonować od ulic Polewanej do Leśnej i z powrotem. Komunikacja ma jeździć 5 razy dziennie w dni pracujące i 3 razy w weekendy. Zapraszamy Was na supertydzień.pl po więcej szczegółów, a to nie jedyne lokalne informacje, jakie dla Was mamy w Radiu Bonton. Po 13 na pewno usłyszycie ich jeszcze więcej.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Mamy 13:00.
11: MSZ o sytuacji Polaków po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nauczyciele szykują się do protestu przed 1 września. Nie lada atrakcja dla turystów i mieszkańców w Trójmieście, czyli próba generalna morskiej parady. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w szkołach 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną, bo rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji i zamiast oczekiwanych 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski zarządu głównego ZNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
12: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
11: Dlatego 31 sierpnia nauczyciele zjadą do Warszawy, by manifestować przed kancelarią premiera. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania, alarmują lekarze. Po aferze w Szpitalu Południowym resort zdrowia chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł. Medycy nie będą też mogli pracować dłużej niż 320 godzin miesięcznie. Będą problemy z ułożeniem grafików, zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, przewiduje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
13: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić. Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
11: Przepisy są konsultowane, wejdą w życie jesienią. Ciąg dalszy utrudnień na lotnisku w Katanii we wschodniej części Sycylii, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze, samoloty nadal nie mogą tam lądować, z kolei odloty są ograniczone do jednego pasa. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, zanim ruszą na lotnisko. Wracamy do kraju. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Niedźwiadek zginął na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
14: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
11: Dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów. I na koniec Gdynia i przedsmak sobotniej parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu o 15.30 zaplanowano próbę generalną morskiej części wydarzenia. Okręty będzie można obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Najlepiej podziwiać je z miejskiej plaży w Gdyni i z Nabrzeża Pomorskiego. W próbie generalnej weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
15: Flash. Skrót lokalnych informacji.
16: Dziś w miejscowości Lipówki w gminie Siedliszcze kierujący osobowym Mercedesem 23-letni obywatel Ukrainy stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Mężczyzna zjechał do rowu, a następnie uderzył w przepust. Bulwar wzdłuż rzeki Ucherki to jedno z najczęściej uczęszczanych przez rowerzystów miejsc w gminie Chełm. Podmokły teren nastręcza jednak problemów technicznych, powodujących m.in. zapadanie się kostki, a obecnie fragment ścieżki został wyłączony z użytku. Dodatkowe 120 milionów złotych trafi na rynek zbożowy, by wesprzeć krajowych producentów w obliczu trudnych żniw i wyraźnie słabszych prognoz tegorocznych zbiorów. Decyzją Krajowej Grupy Spożywczej państwowa spółka Elewar otrzyma dodatkowy kredyt na zwiększenie skupu pszenicy oraz rzepaku. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
10: 5 po 13 gramy właśnie pogodę, która przed nami. 22 stopnie, dzisiaj maksymalnie 24. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Dzisiaj po 16 mniej więcej te chmury w głównej mierze powinny sobie pójść i powinniśmy jeszcze dzisiaj trochę słońca w całym mieście doświadczyć.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: W rytmie lata.
20: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
21: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Wszystkiego najlepszego dla Zuzanny, Klary i Włodzimierza z okazji imienin. Dużo szczęścia i zdrowia dla Was. Życzenia prosto z Radia Bonton. Oczywiście Eye of the Tiger, Survivor na początek. Oprócz tego solenizatką dzisiaj jest Ligia, zawodniczka z porządnej ligi. A propos, niedługo w rytmie lata powiemy trochę o czwartej lidze i o pogodzie. Pogodny Janek Zieliński z tej strony i daje Wam sporo ognia z głośników do 17. A, jeszcze muzycznie. Później zagości u nas Mrozu. Będzie także Shakira, Rotary czy też chociażby Ewa Farana.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: W rytmie lata.
9: It's Friday, then.

start jednak nie wystartuje w czwartej lidze lubelskiej. Doszło do przetasowań. Z rozgrywek wycofał się zespół z Krasnego Stawu, a z kolei do stawki wejdą rezerwowe zespoły Awi Świdnik i Górnika Łęczna. Ich pierwsze zespoły będą się ze sobą mierzyć w drugiej lidze swoją drogą. Wbijajcie na supertydzień.pl, tam macie więcej szczegółów o losach startu Krasny Staw już o 13.30, serwis Radia Bonton i więcej doniesień z okolicy.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
11: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Dziś w miejscowości Lipówki w gminie Siedliszcze kierujący osobowym Mercedesem 23-letni obywatel Ukrainy stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Mężczyzna zjechał do rowu, a następnie uderzył w przepust. W momencie przybycia służb 23-latek był przytomny, zaś po udzieleniu pomocy medycznej został zabrany do szpitala na dalsze badania. Obecnie policja prowadzi czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i szczegółowych okoliczności tego wypadku. Bulwar wzdłuż rzeki Ucherki to jedno z najczęściej uczęszczanych przez rowerzystów miejsc w gminie Chełm. Podmokły teren nastręcza jednak problemów technicznych, powodujących m.in. zapadanie się kostki, a obecnie fragment ścieżki został wyłączony z użytku. Wszystko to jednak w imię poprawy komfortu, o czym więcej wójt gminy Chełm, Wiesław Kociuba.
12: Przystąpiliśmy do remontu stanu technicznego, takiego miejsca najgorszego technicznego. Oczywiście ścieżka wymaga remontu na całej chyba prawie długości, wybudowana już przed laty i w bardzo takich trudnych warunkach technicznych nad rzeką Ucherką. Wymagała dużej staranności, jest tam podłoże torfowe, no i przede wszystkim bobry dają nam się we znaki.
11: Samorząd gminy Chełm ma w planach remont kolejnych odcinków ścieżki i jeszcze w tym roku.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
11: Dodatkowe 120 milionów złotych trafi na rynek zbożowy, by wesprzeć krajowych producentów w obliczu trudnych żniw i wyraźnie słabszych prognoz tegorocznych zbiorów. Decyzją Krajowej Grupy Spożywczej państwowa spółka Elewar otrzyma dodatkowy kredyt na zwiększenie skupu pszenicy oraz rzepaku. Wsparcie finansowe przychodzi w bardzo wymagającym dla rolnictwa momencie. Najnowsze szacunki wskazują, że tegoroczne zbiory zbóż w Polsce będą wyraźnie niższe niż w 2025 roku i wyniosą około 33 milionów 600 ton. Oznacza to spadek o blisko 3 miliony 400 tysięcy ton rok do roku. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy rzepaku, którego zbiory mają wynieść nie więcej niż 2 miliony 800 tysięcy ton, podczas gdy w ubiegłym sezonie zebrano około 3 milionów 600 tysięcy ton. Krajowa produkcja pszenicy szacowana jest na około 12 milionów 200 tysięcy ton, natomiast kukurydzy na ponad 9 milionów ton. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreśla, że celem rządu jest zapewnienie producentom stabilnego i wiarygodnego rynku zbytu bezpośrednio po żniwach, przy pełnym wykorzystaniu potencjału spółek Skarbu Państwa. Jak dodaje podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Grzegorz Wrona, kluczowym priorytetem pozostaje wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju poprzez utrzymanie sprawnego systemu magazynowania, w tym zabezpieczenie rezerw na sytuacje kryzysowe lub klęski żywiołowe. Prezes Krajowej Grupy Spożywczej Lech Świętochowski zapewnia, że dodatkowe środki to realna pomoc, która zabezpieczy płynność dalszych zakupów. Elewar, dysponujący infrastrukturą na ponad 700 tysięcy ton ziarna w 17 obiektach w całym kraju, od ponad roku intensywnie rozwija logistykę kolejową. Zboże jest regularnie przewożone do portów miejskich i kierowane na rynki zagraniczne, co pozwala na stałe zwalnianie miejsca na kolejne dostawy od rolników. Nadchodzące miesiące mogą przynieść także dodatkowe szanse eksportowe. Problemy z produkcją kukurydzy w niektórych krajach Europy mogą przełożyć się na zwiększone zainteresowanie polskim ziarnem na rynkach międzynarodowych.
13: W rytmie lata na 104,9 FM.

Jak to latem? Jest ciepło. Tegoroczne lato jest nawet za ciepłe. O tym wczoraj mówiła Kinga Miszczyk w programie A Dlaczego? Natomiast dzisiaj udajemy się w odmienne rejony, zdominowane przez śnieżne zaspy. W Radiu Bonton usłyszycie o tym już za chwilę. Dlaczego zimą jest zimno? To tak jakby ktoś już miał dość tego lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym oczywiście odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Było pytanie o to, dlaczego latem jest gorąco, a teraz, dzisiaj, swoje pytanie zadała nam 6-letnia Ola. Uwaga!
3: Dlaczego w zimie jest zimno?
2: Olu, świetne pytanie, bo kiedy przychodzi zima, zakładamy czapki, szaliki i grube kurtki, a rano czasami aż nie chce się wychodzić spod ciepłej kołderki. Ale dlaczego właściwie robi się zimno? Czy słońce zimą świeci słabiej? Nie. Słońce cały czas świeci i wysyła na ziemię światło oraz ciepło. Problem polega na tym, że zimą jego promienie docierają do nas trochę inaczej. Pamiętacie latarkę? To wyobraźcie sobie jeszcze raz. Kiedy poświecicie nią prosto na stół, światło pada na mały obszar i jest mocno skupione. Ale jeżeli przechylimy latarkę, światło rozlewa się po większej powierzchni. Jest wtedy mniej skupione, czyli całkiem inaczej niż latem. Z promieniami słońca dzieje się podobnie. Zimą w Polsce słońce znajduje się niżej nad horyzontem. Jego promienie padają na ziemię bardziej pod kątem, więc ogrzewają większy obszar i nie dostarczają tyle ciepła w jedno miejsce. Ale to jeszcze nie wszystko. Zimą dzień jest dużo krótszy. Latem słońce może świecić przez kilkanaście godzin, zimą znika z nieba znacznie wcześniej. Czyli ziemia ma po prostu mniej czasu na nagrzanie się. To trochę tak jak z kubkiem herbaty. Jeżeli postawimy go pod ciepłym powietrzem na długo, zdąży się mocno ogrzać. Jeżeli tylko na chwilę, efekt będzie znacznie mniejszy. I właśnie dlatego zimą mamy mniej ciepła. A teraz bardzo ważna rzecz. Czy wiecie, że przyczyną pór roku jest nachylenie Ziemi? Nasza planeta jest lekko przechylona podczas swojej podróży wokół Słońca. Kiedy w naszej części świata jest lato, półkula północna jest bardziej zwrócona w stronę Słońca. Mamy wtedy dłuższe dni i mocniej padające promienie. A kiedy przychodzi zima, sytuacja się odwraca. Słońce jest niżej, dni są krótsze i robi się chłodniej. I tutaj ciekawostka. Właśnie dlatego, kiedy u nas jest zima, w Australii jest lato. Kiedy my zakładamy czapki i rękawiczki, australijskie dzieci mogą chodzić na plażę, bo w tym samym czasie druga część Ziemi jest bardziej zwrócona w stronę Słońca. A więc odpowiedź na pytanie Oli brzmi. Zimą jest zimno, ponieważ nasza część Ziemi jest wtedy odchylona od Słońca. Jego promienie padają bardziej pod kątem, a dni są krótsze, więc Ziemia dostaje mniej ciepła niż latem. I jeszcze jedna rzecz. Zima nie jest dlatego, że Ziemia jest po prostu dużo dalej od Słońca. To przede wszystkim właśnie te nachylenie Ziemi i sposób, w jaki padają na nią promienie Słońca. I to powoduje nasze pory roku. Dziękujemy Ci, Olu, za pytanie, które zabrało nas w podróż dookoła Słońca. A propos Słońca, pamiętajcie, że dzisiaj mamy jego zaćmienie. Miłego oglądania. I teraz, jeżeli Wy macie w głowie własne dlaczego, nie chowajcie go na później. Poproście rodzica o nagranie pytania i wysłanie na adres mailowy k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie Wasze pytanie będzie kolejną zagadką, którą rozwiążemy razem. Do usłyszenia, dziękuję i pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
9: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
10: Reklama. W rytmie lata.

Clarkson Stronger w Radiu Bonton. Wulkan Energii. Janek Zieliński o wulkanie Etna w rytmie lata. Na Sycylii doszło wczoraj do pobudzenia się wulkanu i wyrzutu lawy z pyłem. Ten konkretnie zagraża lecącym na południe Włoch samolotom, które muszą póki co tamten rejon, jedno z lotnisk, omijać. Niestety oznacza to też kłopoty dla podróżujących tam turystów. To nie jedyne informacje ze świata, jakie dla Was mamy w rytmie lata. Kolejne w serwisie o 14.00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Mamy godzinę 14 w Radiu Bondon.
6: Będą obniżki na stacjach paliw, ale tylko chwilowe. Na Ukrainę wrócą szczątki kolejnego dowódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. PKP Intercity doczepi wagony do pociągów nad morze i w góry w ten weekend. Miriam Lipińska. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
7: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęła aby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
6: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł. 51 groszy, a za olej 8 zł. 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncert Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
6: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie. Zmiany w rządzie. Premier ogłosił, że dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ukraina ściąga do kraju szczątki dowódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po majowej ekshumacji i ponownym pochówku Andrija Melnyka, przywódcy kolaborującej z Niemcami frakcji OUN, teraz na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem ma odbyć się ponowny pochówek pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów Jewchena Konowalca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ekshumowane w Holandii szczątki Konowalca zostaną wkrótce sprowadzone na Ukrainę. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Najnowsze dane to 164 ofiary śmiertelne, co najmniej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa w gruzach budynków, więc liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć. I na koniec wracamy do kraju. Będzie dodatkowa pula biletów na pociągi nad morze i w góry. Od czwartku do poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy, Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
6: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
5: Cały czas wyczekując na słońce. Póki co, z tego co widzę, troszeczkę się nam to niebo przerzedza. Później ma być tych chmur jeszcze mniej. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Maksymalnie za niedługo dzisiaj temperatura maksymalna 24 stopnie. Potem ta temperatura będzie konsekwentnie spadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: rytmie lata.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: A dzisiaj w programie Szafa Gra wyjątkowa pozycja dla szukających popowych brzmień na wakacje. W Radiu Bonton czekają nas też lokalne informacje i jeszcze więcej dobrej muzy. Janek Zieliński w rytmie lata. Siemanko.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w naszym programie przenosimy się

chcieli po prostu zakpić z ówczesnej, mainstreamowej sceny muzycznej. To nie miało nigdy być czymś poważnym. To po prostu są piosenki o tym, że ta branża jest zepsuta, fani to są w ogóle naiwniacy i róbmy tylko hajs. I to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia. My wszyscy tutaj udajemy, przebieramy się w kostiumy. Na tym to wszystko polega. Tak naprawdę album zyskał rozpoznawalność na przestrzeni lat od premiery. Miał on kilka naprawdę fajnych kawałków, przede wszystkim dużo hitów. Było Electric Feel, było Kids, swoją drogą Kids było potem samplowane w takim One Hit Wonderze, takim jednym przeboju z 2010 roku. Opposite to Adults. I dopiero gdzieś jakiś czas potem oryginalny kawałek zyskał rozpoznawalność, jak i właśnie cały album. Gdzieś dopiero po latach. Trochę jak Skazani na Shawshank, gdzie na początku ten film w ogóle nie zyskał jakiejś wielkiej rozpoznawalności. Potem zyskał taki status kultowy przez dystrybucję na kasetach VHS. I przez oczywiście nagrody, które otrzymał. Tutaj tak naprawdę mamy brzmienie właśnie, które miało być parodią popu, które miało naprawdę być takim stereotypowym przedstawieniem popu, który leci w radiach w tamtym okresie. A tutaj przewrotnie krytycy byli zachwyceni tym albumem. Obwołali to brzmienie niezwykle świeżym, niezwykle nowatorskim i przede wszystkim bardzo chwytliwym. I to zaskoczyło obu panów. No i potem jakoś ta kariera się potoczyła. Powiedzmy, że te wszystkie ich późniejsze krążki mniej bądź bardziej, ale podobnie zyskiwały rozpoznawalność dopiero lata po premierze. No i posłuchajmy sobie jednego z singli z tego albumu. To jest MGMT w utworze Time to Pretend.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

biegiem przez Chmielaki. Trwają zapisy do półmaratonu chmielakowego. Polski Oktoberfest oczywiście odbędzie się za 2 tygodnie w Krasnym Stawie, a jeżeli interesują Was sportowe zmagania podczas tego święta chmielarzy, to więcej szczegółów ma dla Was Marcin Berduk w sporecie Radia Bonton. To już o 14.30, czyli za jakieś 7 minut. Ale jeszcze zanim to, mamy dla Was duet Gips i Igo w utworze Ostatni Dzień Lata. No, do tego jeszcze trochę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Zapraszam na sport, Marcin Petruk. Trzech reprezentantów Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie ma za sobą udany start w memoriale imienia Jana Bangi, którego gospodarzem był Gdańsk. A mowa o Jakubie Świdroniu, Ksawerem Sieciechowiczu i Kornelu Czajkowskim. O szczegółach trener Wojciech Zaprawa.
8: Niestety Ksawer i Kuba nie zdołali odnieść zwycięstw mimo naprawdę pięknej postawy w ringu. Walczyli z utytułowanymi rywalami, mistrzami Polski oraz członkami kadry narodowej. Walki były bardzo bliskie i zacięte, no ale werdykty nie poszły na naszą korzyść. Nie mam o to żalu, bo wiadomo, że najważniejsza jest ocena trenera, a ta jednoznacznie jest pozytywna, ponieważ chłopcy naprawdę boksowali zacięcie. Kornel Czajkowski, wychowany braci Syczyńskich, postanowił nie dać sędziom tyle do pracy. Zakończył pojedynek w trzeciej rundzie, od początku narzucając tempo i swój rytm walki, z czego jestem bardzo zadowolony.
7: Podczas pobytu w Gdańsku reprezentanci chełmskiego Bastionu spotkali się z jedną z legend polskiego boksu, Dariuszem Michalczewskim. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielokowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje ponad 400 osób, a limit wynosi 600. Mówi dyrektor krasnostawskiego Mosiru Tomasz Żarabiec.
9: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie. Także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1:09:38.
7: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy zmierzą się na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: W rytmie lata.

był Franz w Radiu Bonton, gdzie jedziemy. Dosłownie. Za chwilę usłyszycie, ile do Polski importowano samochodów. Dane są z lipca, a samochody? No, o tym powie wam Marcin Petruk w radionawigacji w rytmie lata. A to nie jedyne drogowe informacje, jakie mamy dla was na 104,9 FM przed 15.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W lipcu nasi kierowcy zarejestrowali 83 235 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wynik spory, ale o 3,5% mniejszy niż w tym samym czasie rok temu. Krajem, z którego nadal najczęściej importujemy samochody, są Niemcy, bo w tym roku sprowadziliśmy stamtąd prawie 280 tysięcy egzemplarzy. Na drugim miejscu z wynikiem 56 tysięcy pojazdów znajduje się Francja, zaś na trzecim Stany Zjednoczone z rezultatem nieco ponad 46,5 tysiąca pojazdów.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonto.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Reklama.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ograniczono redukcję punktów karnych za przewinienia na drogach. Przepisy w tej kwestii zmieniają się co kilka miesięcy z naciskiem na zaostrzanie. I wszelkie jakieś komplikacje w tym temacie wyjaśnił Mariusz Ostrowski. Rozmowę z dyrektorem chełmskiego WARD-u przeczytacie na stronie Super Tygodnia, a kolejne lokalne informacje w Radiu Bonton usłyszycie już niedługo, bo jeszcze 5 minut do godziny 15:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Reklama.
5: Mamy 15:00. To oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
6: Premier o aferze z rozdzielaniem środków dla powodzian. Od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. A potem o rozwodzie po polsku. Zerkniemy w dane GUS-u. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firmy z miejscowości, w której mieszka.
7: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty, nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
6: W sprawie rozdzielania pieniędzy dla powodzian przygląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
8: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
9: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
8: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
9: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
8: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
6: Salmonella potwierdza, potwierdzono u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Zakażenie potwierdziły badania. Pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu placówki 2 sierpnia. Od weekendu chorych już nie przybywa. W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, a posiłki są dostarczane do pokojów. Jest śledztwo w sprawie publikacji nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie w sprawie 2 wież. Nagrania pojawiły się w mediach pod koniec lipca. Kaczyński miał w śledztwie status świadka. 2 tygodnie po jego przesłuchaniu prokuratura umorzyła sprawę wobec braku znamion czynu zabronionego. Średnio po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest 3-krotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają kobiety, mówi Katarzyna Góral z GUS-u.
10: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
6: 85% rozwodów jest orzekanych bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
11: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed falą nowych wyłudzeń. Do mieszkańców naszego regionu trafiają fałszywe wiadomości e-mail oraz SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku. Chełm przygotowuje się do patriotycznych obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się w piątek. O godzinie 19 na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego odbędzie się uroczysty capstrzyk z udziałem żołnierzy. Wakacje w pełni, a to oznacza czas odpoczynku i podróży. 3/4 Polaków zaplanowało w tym roku wakacyjny wyjazd, a większość spędzi urlop w kraju. A jak wygląda to wśród chełmian? O tym powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
13: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
5: 5 po 15 na niebie pochmurno z przejaśnieniami coraz większymi. Całe szczęście, także faktycznie może tego słońca jeszcze dzisiaj zobaczymy i tych chmur będzie faktycznie coraz mniej. 1019 hektopaskali, dobra jakość powietrza i 24 stopnie Celsjusza na termometrach. Dzisiaj to maksimum.
13: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
14: W rytmie lata.
15: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
16: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: W tym tygodniu naszą radiową biblioteczkę filmową na wakacje uzupełniamy o pozycję z motywem jedzenia. Dzisiejszą propozycję w Radiu Bonton ma dla Was Monika Łupkowska. Audycja Słuchajcie, co oglądamy już za chwilę. Oprócz tego czekają nas przed 16 jeszcze wiadomości lokalne w rytmie lata. Oczywiście dużo dobrej muzy, klasyków, nowości polskich, zagranicznych. Ja jestem Janek Zieliński i gram dla Was dzisiaj do godziny 17.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dań.
1: Zgłodniliście? Bo w tym tygodniu w audycji Słuchajcie, co oglądamy, serwujemy Wam prawdziwą ucztę. Naszym hasłem jest kadrowa karta dań. A ja mam dla Was film, po którego obejrzeniu natychmiast nabierzecie ochoty na wykwintną kolację. Zapraszam Was na uroczy, pachnący przyprawami film Podróż na 100 stóp. Przenosimy się do malowniczego miasteczka na południu Francji. To tam, naprzeciwko siebie, stają dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony elegancka restauracja z gwiazdką Michelin, prowadzona przez dumną, dystyngowaną Madame Mallory, w którą genialnie wciela się Helen Mirren. Z drugiej, tuż po drugiej stronie uliczki, dokładnie 100 stóp dalej, szalona indyjska rodzina otwiera gwarną, lokacją pełną zapachów curry, kolendry i kardamonu. Początkowo między restauracjami wybuchnie prawdziwa kulinarna wojna, ale szybko okazuje się, że jedzenie ma niesamowitą moc łączenia ludzi, a młody indyjski kucharz Hassan ma absolutny, wręcz boski talent do gotowania. Ten film to czysta poezja dla oczu i uszu. Każdy kadr jest skomponowany jak wykwintne danie, a widok przygotowanych na ekranie potraw sprawi, że zacznie Wam burczeć w brzuchu od pierwszej minuty. Mam dla Was również kilka smaczków z planu. Prawdziwi szefowie kuchni zatrudnieni na planie przygotowali dla aktorów realne, wykwintne potrawy. Helen Mirren przyznała w wywiadach dla popularnego magazynu, że po każdym ujęciu ekipa dosłownie rzucała się na jedzenie przygotowane do scen i zjadała je do ostatniego okruszka. Za powstaniem tego filmu stoją dwie potężne postacie światowej rozrywki – Steven Spielberg oraz Oprah Winfrey. Kiedy Oprah przeczytała książkę, na podstawie której powstał ten film, tak się zachwyciła, że natychmiast zadzwoniła do Spielberga i przekonała go do wspólnej produkcji. Kluczowa dla fabuły scena, w której główny bohater przygotowuje tradycyjny francuski omlet z indyjskimi przyprawami, wymagała od twórcy głównej roli tygodni treningów pod okiem profesjonalnych kucharzy w Paryżu, aby jego ruchy patelnią wyglądały bardzo realistycznie. Muzykę do filmu stworzył A.R. Rahman, który zdobył dwa Oscary za muzykę do filmu Slumdog Milioner z ulicy. Więc teraz posłuchajmy jednego z utworów z tego filmu pod tytułem Afrin.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy

0: również naprawa i serwis klimatyzacji.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
9: Reklama. W rytmie lata.

że po raz 10 zmierzyli się z regionem nadburzańskim. W miniony weekend sporo się działo w naszej okolicy. Odbyła się kolejna jubileuszowa edycja nadburzańskiego biegu pod prąd. Niezwykle błotnego i wymagającego wydarzenia. I co w tym roku przygotowali organizatorzy? No, fotorelacje macie na stronie Radia Bonton. Zapraszamy do zetknięcia. A w międzyczasie też rzućcie uchem na serwis informacji lokalnych. Ten już o 15.30. Za 10 minut.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
0: Reklama.
4: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą wyłudzeń. Do mieszkańców naszego regionu trafiają fałszywe wiadomości e-mail oraz SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku. Oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe i przesyłają linki prowadzące do fikcyjnych stron internetowych. Przestępcy zachęcają tam do podania danych do logowania w bankowości elektronicznej lub numerów kart płatniczych, co grozi całkowitym czyszczeniem konta z oszczędności. Skarbówka przypomina, Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do przekazywania pieniędzy czy weryfikacji konta. Wszelkie rozliczenia i zwroty podatków odbywają się wyłącznie w bezpiecznym portalu e-Urząd Skarbowy, do którego logujemy się bezpośrednio na oficjalnej stronie gov.pl. Chełm przygotowuje się do patriotycznych obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się w piątek o godzinie 19 na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. Odbędzie się uroczysty capstrzyk z udziałem żołnierzy. Główne obchody zaplanowano na sobotę o 9 w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny, a o 10.30 na placu Łuczkowskiego rozpocznie się oficjalny apel pod oddziałów garnizonu Chełm. Władze miasta oraz wojsko zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego uczczenia pamięci polskich bohaterów.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Wakacje w pełni, a to oznacza czas odpoczynku i podróży. 3/4 Polaków zaplanowało w tym roku wakacyjny wyjazd, a większość spędzi urlop w kraju. A jak wygląda to wśród Chełmian?
5: Planujemy wyjazd na Maltę i do Bułgarii.
6: My już jesteśmy po wakacjach, w tym roku były góry.
7: Proponuję wyjeżdżać do Chorwacji, ponieważ jest tam bardzo pięknie i super widoki, dobre jedzenie. Polecam jeździć samochodem, ponieważ jest najwygodniej, najwięcej rzeczy można zabrać.
8: Nigdzie jeszcze nie byłam i właśnie jestem w trakcie szukania czegoś, może gdzieś w ciepłych krajach, ale to raczej wrzesień.
9: Planujemy na pewno wyjechać nad jezioro, nad Białe, tutaj 40 km od Chełma, trochę odpocząć przez kilka dni.
10: Ponieważ jestem prawdziwym Polakiem, to zająłem się remontem.
4: Na wakacyjny wyjazd najczęściej decydują się młodzi mieszkańcy Chełma, u których popularnością cieszą się między innymi kierunki takie jak Turcja i Chorwacja. Statystyki pokazują, że większość Polaków decyduje się na podróże po Europie własnym samochodem. W niedzielę w Wojsławicach odbędą się dożynki gminne. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 14, podczas której zaprezentuje się barwny korowód dożynkowy z wieńcami przygotowanymi przez sołectwa gminy.
11: W części artystycznej na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z naszej gminy, czyli dziecięce grupy taneczne Iskierki i Zumba Kids, a także nasi lokalni artyści, zespół Wojsławianie, Czerwona Jarzębina z Rozięcina, zespół Herkulanum. Gościnnie wystąpi zespół śpiewaczy Echo z Gołębia oraz pełne energii dziewczyny z zespołu Wokalia, a o godzinie 21 gwiazda wieczoru znany z wielu przebojów zespół Defis. Od godziny 22 parkiet przejmie DJ D-Paul, serwując najlepsze hity taneczne do późnych godzin nocnych.
4: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach i dodaje.
11: W tym roku także piękny akcent, bo swoje stoisko będzie miał również Szymek Zelent, który walczy z podstępną chorobą i któremu właśnie podczas naszych dożynek będziemy mogli pomóc, dorzucając małą cegiełkę do ogromu kwoty, jakiej potrzebuje na skuteczną walkę z chorobą.
4: Organizatorzy zadbali też o atrakcje. Będzie strefa gastronomiczna, stoiska kół gospodyń wiejskich z regionalnymi przysmakami, stoiska rękodzielników, dmuchany plac zabaw dla najmłodszych oraz strefa komercyjna.
12: W rytmie lata na 104,9 FM.

Jest godzina 15, co oznacza zapewne, że jeżeli słuchacie nas na Lubelskiej w Chełmie, to właśnie stoicie w korku. A to wszyscy z pracy wyjeżdżają, a to co chwilę kolej jeździ w obie strony. Nie ma tam lekko. A to nie jedyne zakorkowane arterie w okolicy. Za chwilę informacje drogowe w Radiu Bonton. Zapraszam was w imieniu Marcina Petruka. Jeszcze 23 minuty do 16. Już teraz klasyk od formacji Fleetwood Mac. Everywhere.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: O tej porze więcej samochodów ustawia się na tych samych ulicach co zazwyczaj. To oznacza większy ruch wzdłuż Lubelskiej, na Rampie Brzeskiej, Lwowskiej, jak też na drogach wokół Ronda Dmowskiego. Ostrożność zachowajcie podczas skręcania w lewo. Przede wszystkim z Alei Piłsudskiego w Kolejową i ze Szpitalnej w Rojowiecką.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama w rytmie.

była Ava Max, Torn w rytmie lata. Tymczasem 51-latka nieszczęśliwie wpadła w studzienkę na Lubelskiej w Chełmie. Branny spacer do urzędu miasta kobieta zakończyła w dwumetrowej dziurze. Nadrybnęła na studzienkę, pod którą, która się pod nią zapadła. Medycy udzielili jej pomocy na miejscu i przetransportowali do szpitala. A służby sprawdzają okoliczności zdarzenia. Także jedźcie i idźcie bezpiecznie. Kochani, życzę wam tego. My się zbliżamy powoli do 16 w Radiu Bon Ton. Oczywiście za niedługo wiadomości z kraju i ze świata. Ze świata będzie właśnie o sytuacji na Sycylii, będzie również o nowym prezydencie Węgier, a także o poszkodowanych, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Reklama. Mamy godzinę 16. Czas na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Kilkuset polskich turystów utknęło na Sycylii. Będzie rządowa pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Węgry mają nowego prezydenta, wybrał go parlament. Miriam Lipińska. Problemy polskich turystów na Sycylii. Na tej włoskiej wyspie utknęło według danych MSZ około 200 Polaków. To przez aktywność wulkanu Etna, który wyrzuca obłoki pyłu do atmosfery. Lotnisko w Katanii, jedno z najważniejszych na Sycylii, kolejny dzień z rzędu jest sparaliżowane. Dziś do 19 nie wyląduje tam żaden samolot, a odloty są mocno ograniczone. Rząd bierze na siebie ciężar nadużyć w czystym powietrzu. Państwo zapłaci za błędy i oszustwa firm. Poszkodowani mają dostać możliwość zawieszenia spłaty należności i ich umorzenia, a także dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych firm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
6: Projekt przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla firm skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Mieszkańcy wschodniej Polski dostaną SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za każdym razem, gdy nasz kraj poderwie myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rząd wprowadza tę zmianę w reakcji na falę krytyki za brak informacji dla obywateli, jaka spadła nań po incydencie z końca lipca, gdy rosyjska rakieta wleciała na polskie niebo i spadła na Lubelszczyźnie. A teraz informowanie ma się poprawić, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
8: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
6: W sprawie dodatkowych alertów trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Węgry mają nowego prezydenta, został nim Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Został wybrany przez węgierski parlament. Baka to symbol walki ze zmianami w sądownictwie wprowadzonymi przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Prezydent na Węgrzech pełni przede wszystkim ceremonialną rolę. Jego kadencja trwa 5 lat. Coraz tragiczniejsze wiadomości płyną z Kolumbii. Bilans śmiertelnych ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi wzrósł do 224 osób. Według polskiego MSZ-u nie ma informacji, by wśród poszkodowanych w wyniku kataklizmu byli Polacy. Od 1 września ze szkół podstawowych mają zniknąć smartfony. Zakaz ich używania na przerwach, lekcjach i szkolnych wycieczkach ma sprzyjać koncentracji czy budowaniu relacji z rówieśnikami. Co na to eksperci? Za takimi zakazami powinny też iść inne działania, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
9: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
6: W przyszłym roku rząd planuje też wprowadzić zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
11: jeżeli chodzi o pogodę. Aktualnie mamy około 23 stopni na niebie, coraz mniej chmur, coraz więcej tego czystego nieba, tego słońca, także nam się rozpogadza. 1019 hektopaskali na barometrach, dosyć zimna noc nam się szykuje, minimalnie będzie aż 9 stopni.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
12: W rytmie lata.
10: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Wakacje spędziłem na zwiedzaniu okolicy bliżej bądź dalej. Wczoraj odhaczyłem piramidę Ariańską pod Krasnym Stawem. Ładnie odrestaurowana, niestety zamknięta, ale okolica bardzo urokliwa, no i zabytek, klasa. A właśnie, dzisiaj swój dzień mają konserwatorzy zabytków. Wszystkiego najlepszego dla was, od nas, od Radia Bonton. Mamy 4 po 16, Janek Zieliński w rytmie lata z tej strony. Jeszcze godzinka nam została w to wtorkowe popołudnie.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy

0: bezpłatne wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Black Velvet, Alana Miles w Radio Bonton. 23 minuty po 16. Chełmski Bastion z sukcesami w Gdańsku. Nasi lokalni pięściarze wybrali się do stolicy Pomorskiego, podbijać kolejne hale, dominować na ringach całego kraju, co konsekwentnie im się udaje. O ich kolejnych medalach usłyszycie w sporecie Radia Bonton o 16.30. Zapraszam Was w międzyczasie na naszą stronę, gdzie usłyszycie moją rozmowę z kadrą MKS-u Olimp Chełm, bo jeszcze przed wypadem do Gdańska udało mi się z nimi pogadać jakiś czas temu. Także zapraszam serdecznie do słuchania.

0: Tak tylko wspomnę, że mały błąd merytoryczny się wkradł. Oczywiście Bastion, Olimpheum, dwa zupełnie inne kluby. Taki po prostu błąd się wkradł. No ale cóż, tutaj akurat działa nie sztuczna inteligencja, nie AI, tylko ludzka inteligencja, która czasem, jak słychać, jest niestety zawodna. Ale słuchajcie.
1: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Reklama.

0: Tak gra Bonton Radio.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W najbliższy weekend sezon 26-27 zainaugurują zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Dla części z nich ostatnim testem formy były spotkania w ramach drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu chełmskim. Ekoróżanka awansowała do kolejnej wysoko, bo 8-2 pokonując GKS Łopiennik, mówi trener Kamil Karwatiuk.
3: Nie wykorzystaliśmy czterech bardzo dobrych sytuacji z pola karnego, gdzie powinniśmy się zamienić na bramki. W drugiej połowie też zabrakło skuteczności, więc cieszy mnie liczba okazji strzeleckich. Mecz dobry, ale tak jak nam się zdarzają wiele bardzo dobrych momentów, niestety są te przestoje, przez które tracimy bramki. Głupie błędy, musimy tutaj nad tym pracować, bo nie zawsze w każdym meczu będziemy strzelać tyle bramek, co już z tydzień temu w sparingu pokazał nam hetman Żółkiewka, więc cieszymy się, że dobrze rozpoczęliśmy, ale mamy pokorę.
2: Pierwsze spotkanie nowego sezonu w klasie okręgowej Ekoróżanka rozegra w sobotę z Witrumem Wola Okruska. Na ostatniej prostej do inauguracyjnego meczu ligowego są także m.in. piłkarze Ruchu Izbica. Zespół prowadzony przez Romana Plonkę także testował przygotowanie podczas spotkania pucharowego, wygrywając ze wspomnianym Witrumem 1-0.
4: Do 60. minuty ten mecz był trudny, wyrównany, obie drużyny mogły strzelić bramkę, ale od 60. minuty zdobyliśmy przewagę, mieliśmy dużo niewykorzystanych szans, na szczęście jedną wykorzystaliśmy i wygraliśmy 1-0.
2: Mówił szkoleniowiec Ruchu Izbica. Nowy sezon jego drużyna rozegra u siebie w niedzielę, podejmując brata Sienica na Dolna. UKS Niedźwiadek Chełmu prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach po tym, jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się 2 razy w tygodniu, a już od września Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek, mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
5: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak stosowany Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopieńcych, w innych drużynach, mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra. Dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce.
2: 3 reprezentantów Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie ma za sobą udany start w memoriale imienia Jana Bangi, którego gospodarzem był Gdańsk. A mowa o Jakubie Świdroniu, Ksawerym Sieciechowiczu i Kornelu Czajkowskim. O szczegółach trener Wojciech Zaprawa.
6: Niestety Ksawer i Kuba nie zdołali odnieść zwycięstw mimo naprawdę pięknej postawy w ringu. Walczyli z utytułowanymi rywalami, mistrzami Polski oraz członkami kadry narodowej. Walki były bardzo bliskie i zacięte, no ale werdykty nie poszły na naszą korzyść. Nie mam o to żalu, bo wiadomo, że najważniejsza jest ocena trenera, a ta jednoznacznie jest pozytywna, ponieważ chłopcy naprawdę boksowali zacięcie. Kornel Czajkowski, wychowanych braci Syczyńskich, postanowił nie dać sędziom tyle do pracy. Zakończył pojedynek w 3 rundzie, od początku narzucając tempo i swój rytm walki, z czego jestem bardzo zadowolony.
2: Podczas pobytu w Gdańsku reprezentanci chełmskiego Bastionu spotkali się z jedną z legend polskiego boksu, Dariuszem Michalczewskim. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielokowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje ponad 400 osób, a limit wynosi 600, mówi dyrektor krasnostawskiego Mosiru Tomasz Żerebiec.
7: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie. Także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1:09:38.
2: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy zmierzą się na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: słuchacie 104,9 FM. Bonton Radio.

Retrofest. Cóż to była za impreza. Klimat międzywojnia zagościł w ostatni weekend w centrum Chełma i kurz powoli opada. My dla was mamy fotorelację na radiobonton.pl. Zerkajcie do tego, a my 20 minut do 17 jeszcze mamy.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM. Nadna!

pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło za nami. No, tak płynęliśmy sobie od 12, ale no, pora, aby to zakończyć dzisiaj. Janek Żeliński, to ja byłem z wami od godziny 12 właśnie, w rytmie lata w Radiu Bonton. Słyszymy się jeszcze w czwartek. Oczywiście też po drodze się usłyszymy w paru innych programach, także to nie jest tak, że was całkowicie zostawiam. Jestem tutaj cały czas. Ale jutro w tym programie zagra dla was Kinga Miszczyk, a ja was zostawiam z duetem Tame Impala, Jenny, w ich najnowszym hicie, Dracula. Jeszcze raz, kłaniam się, miłego popołudnia i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

0: wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odwołana. Kłopoty polskich turystów z wydostaniem się z Sycylii. Już jutro zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie je obejrzeć. Miriam Lipińska, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To po kłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działaczka KO. Dlatego premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie afery.
1: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
0: Mówi premier. Wiceprezes agencji została już zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
2: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
0: Rzecznik przypomina też, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają eksperci. Możemy mieć powtórkę z sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówi ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
3: No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli, bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
0: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw do tego stopnia, że na zachodzie rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski, to tam najlepiej będzie jutro widać zaćmienie słońca. W Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test.
4: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
0: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
5: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
0: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Urząd Miasta Chełm zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w Chełmskim Dniu Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbędzie się 11 września w godzinach 10-14 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej. Od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe, zupełnie zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Chełm. Najważniejsza zmiana dotyczy bioodpadów zielonych, które odtąd będą odbierane bezpośrednio z posesji mieszkańców. W gminie Wierzbice nabiera tempa budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u. Inwestycja weszła właśnie w kolejny etap po tym, jak oficjalnie dokonano odbioru technicznego robót zrealizowanych w ramach pierwszej części projektu. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Do końca dnia przelotny deszcz tylko na północy. W pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale padać nie powinno. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 21 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 na Opolszczyźnie i Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek na 104,9 FM. Przełączamy nasz muzyczny wehikuł czasu na datę 11 sierpnia. Dzisiaj w kalendarzu serwujemy czystą chronologię, wyłącznie powszechne, znane ikony sceny muzycznej oraz utwór, który w latach 2000 nie schodził z czołówek światowych list przebojów. Zaczynamy w roku 1943. Swoje 83. urodziny obchodzi dzisiaj Ronnie Spector, legendarna liderka amerykańskiego Girls Bandu The Ronettes. To jej niepowtarzalny głos napędzał nieśmiertelny klasyk Be My Baby, który do dziś uważany jest za jeden z największych utworów w historii popu. Przenosimy się do roku 1953. 11 sierpnia urodził się Rick Rock, wokalista znany ze słynnego duetu z Shaggym w hicie It Wasn't Me. W roku 1968 na świat przyszedł Charlie Sexton, genialny amerykański gitarzysta i wieloletni współpracownik Boba Dylana. W kalendarzu zapisujemy rok 1984, dokładnie 42 lata temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościł się duet. W kalendarzu zapisujemy rok 1984, dokładnie 42 lata temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościł się George Michael z nieśmiertelnym kultowym hitem Kells Whisper, wyznaczającym solową ścieżkę dla George'a Michaela. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu. Amerykańscy ulubieńcy publiczności, zespół Backstreet Boys, wydali swój przełomowy album Backstreet's Back, z którego pochodzi gigantyczny światowy przebój Everybody. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 2006 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała światowe stacje radiowe. Przenosimy się o 20 lat wstecz. Amerykańska formacja Flipside opanowała listy przebojów ze swoim poruszającym singlem Happy Birthday, pochodzącym z albumu We The People. Genialne połączenie brzmień hip-hopowych z wyrazistym, emocjonalnym przekazem stworzyło jeden z najbardziej rozpoznawalnych i poruszających radiowych klasyków tamtej dekady. Ten numer do dziś brzmi niezwykle świeżo i daje niesamowitą energię. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy we wtorek z absolutnym klasykiem lat 2000. Przed nami Flipside i...
3: Happy Birthday!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Urząd Miasta Chełm zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w Chełmskim Dniu Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbędzie się 11 września w godzinach 10-14 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej, mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
7: Mieszkańcy będą mogli poznać działalność lokalnych fundacji, stowarzyszeń i społeczników, a organizacje zaprezentują swoje inicjatywy i pomysły. Nie zabraknie także wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w życie naszego miasta. Jeśli działasz w organizacji pozarządowej, zgłoś swój udział.
6: Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Chełmskiego Magistratu. Od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obowiązywać zupełnie nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Chełm. Najważniejsza zmiana dotyczy bioodpadów zielonych, które odtąd będą odbierane bezpośrednio z posesji mieszkańców. Nowe przepisy formalnie rozdzielają bioodpady na dwie osobne frakcje – bioodpady kuchenne oraz bioodpady zielone. O ile papier, tworzywa sztuczne, szkło czy odpady zmieszane wciąż będą odbierane bez limitów ilościowych, o tyle przy odpadach zielonych pojawiał się ścisłe ograniczenia. W przypadku domów jednorodzinnych i zagrodowych mieszkańcy, którzy nie korzystają z ulgi z tytułu kompostowania, będą mogli przekazać podczas jednego odbioru maksymalnie dwa worki o pojemności 120 litrów. Co niezwykle ważne, osoby kompostujące bioodpady i korzystające z częściowego zwolnienia z opłaty w ogóle nie będą mogły oddawać odpadów zielonych bezpośrednio ze swojej posesji. Gmina nie będzie ich stamtąd odbierać. Z kolei dla zabudowy wielorodzinnej limit ten ustalono na maksymalnie 6 worków. Nowe regulacje precyzują także częstotliwość wywozu. W zabudowie jednorodzinnej bioodpady kuchenne oraz zielone będą odbierane raz w miesiącu, przy czym frakcja zielona wyłącznie w okresie od kwietnia do października. W blokach odpady kuchenne będą wywożone raz na 2 tygodnie, a w sezonie letnim od kwietnia do października raz w tygodniu. Odbiór bioodpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej zaplanowano raz w miesiącu, również od kwietnia do października. Dla tych mieszkańców, którzy zgromadzą większą ilość odpadów, bez zmian pozostaje możliwość darmowego oddania ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Deputyczach Królewskich, Kolonii 86.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: W gminie Wierzbica nabiera tempa budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u. Inwestycja weszła właśnie w kolejny etap po tym, jak oficjalnie dokonano odbioru technicznego robót zrealizowanych w ramach pierwszej części projektu. Nowoczesny obiekt ma umożliwić mieszkańcom bezpieczne i wygodne oddawanie odpadów problematycznych oraz surowców wtórnych, co znacznie usprawni lokalną gospodarkę komunalną i pomoże dbać o środowisko. Choć budowa idzie sprawnie, gmina musiała wcześniej zmierzyć się z dużym wyzwaniem finansowym. Zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi punktu, w tym ciągnika rolniczego, ładowacza, zamiatarki i piaskarko-posypywarki, okazał się znacznie droższy niż zakładano. Najniższa oferta złożona w przetargu przewyższała zaplanowany przez gminę budżet o ponad 110 tysięcy złotych. Samorząd zdołał jednak pomyślnie zwiększyć środki, rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowy z dostawcami. Całe przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu ze środków unijnych z Funduszu Spójności.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
5: Wciąż bez decyzji rządu w sprawie obniżenia cen paliw. Pijany sędzia, który jechał autem, stracił immunitet. I koniec z niechcianymi telefonami od marketerów. Na razie we Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
6: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
5: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Paweł B., którego policja zatrzymała pijanego za kierownicą, został zawieszony w czynnościach służbowych, stracił immunitet i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3 i zakaz prowadzenia pojazdów. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV w skład Rady do Spraw Ekonomii. To utworzony przez papieża Franciszka w 2014 roku organ kurii rzymskiej nadzorujący działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Błoniecka z Fundacji Jadłonomia.
7: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie list.
5: Resort Zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Od dziś we Francji obowiązuje zakaz niechcianego marketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
0: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
8: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
5: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem przez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw nie stosowało się do tego prawa.
9: Bonton Radio. Sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 2 z 7 Polaków wywalczyło awans do kolejnej rundy w porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Damian Czekier do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoków z wyż. Odpadły m.in. Aleksandra Formella i Anna Wielgosz na 800 metrów. Po pierwszym dniu Mistrzostw Europy Polacy mają już na koncie medal to srebro Ewy Swobody w biegu na 100 metrów. Kibice mają nadzieję, że Wieślady pójdzie na 100 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska. W finale rzutu młotem zobaczymy dziś z kolei Pawła Fajtka. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
11: 5-krotny mistrz świata Paweł Fajtek tylko raz 10 lat temu zdobył złoto Mistrzostw Europy. Szanse na powtórkę są, ale forma z kwalifikacji rodzi pytania. Tym bardziej, że jak deklaruje Fajtek, z optymalnymi warunkami do rzutu jest różnie.
12: Koło jest łatane, jest na zmianę, raz szybkie, raz tempe. Da się to odczuć, natomiast w finale nie będę na to patrzył, no będę starał się rzucać jak najdalej.
11: Z podium z 2 ostatnich edycji Mistrzostw Europy nie schodzi za to Pia Skrzyszowska. 2 lata temu w Rzymie wywalczyła brąz, 4 lata temu posmakowała złota w Monachium, ale do Birmingham przyjechały jej największe europejskie rywalki, Szwajcarka Dita Cikambunji oraz Holenderka Nadine Wieser.
10: A mówił o tym Błażej Kulesza. Pekin będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie, ogłosiła Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie, czyli Water Cube. To obiekt, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców, a gościł najpierw zawody pływackie podczas igrzysk w 2008 roku, a później został przekształcony w Ice Cube na potrzeby zawodów w curlingu podczas rywalizacji olimpijskiej w 2022 roku.
5: Południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy jedynie na krańcach północnych i wschodnich. 18 stopni na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do nawet 27 na południowym wschodzie.
9: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna ogłosiła wakacyjny konkurs dla młodych czytelników pod hasłem Wyślij książkę na wakacje.
3: To już 12. edycja naszego konkursu. Już 12 lat przesyłacie nam zdjęcia z książką z Chełmskiej Biblioteki Publicznej podczas wakacyjnego wypoczynku. Na prace wasze czekamy do zakończenia wakacji, czyli do 30 sierpnia.
2: Mówi Agata Szewczuk, kustosz Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zasady są proste. Wystarczy wypożyczyć książkę w dowolnej filii Chełmskiej Biblioteki, zabrać ją ze sobą na urlop i zrobić jej zdjęcie w wakacyjnej scenerii. Fotografia musi zawierać specjalną etykietę akcji, którą można odebrać przy wypożyczeniu. Do zdjęcia należy dołączyć krótki, jedno- lub dwuzdaniowy opis wyjaśniający, jak książka wpłynęła na nasz nastrój, bądź cytat z książki, który uspokoił lub dodał otuchy. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Pracę można przesłać drogą mailową do końca sierpnia. Szczegółowy regulamin oraz adres do wysyłki zgłoszeń znajdziecie na stronie internetowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Jednak to nie jedyny konkurs biblioteki, w którym można wziąć udział. Trwa również konkurs na Słowo Tygodnia, organizowany w ramach projektu Słowa w Przestrzeni Chełma. Akcja ma na celu zebranie i popularyzację regionalizmów oraz stworzenie wyjątkowej mapy słów Chełma. Aby wziąć udział, wystarczy przesłać lokalne słowo lub frazę, wyjaśnić jego znaczenie i dodać krótką historię bądź anegdotę. Raz w tygodniu jury wybiera jedno zgłoszenie, a jego autor otrzymuje nagrodę. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców oraz osób związanych z regionem. Zgłoszenia można składać formularzem internetowym, mailowo lub osobiście w bibliotece przy ulicy Partyzantów 40. W jakie miejsce pamięci tym razem zabierze nas Kinga Miszczyk? Dowiedzmy się.
4: Jadąc przez powiat chełmski, mijamy je czasem w ciągu kilku sekund. Niewielki zagajnik przy drodze, kilka starych drzew, krzyż, kamienny obelisk albo niewielkie ogrodzenie. Czasem nawet trudno powiedzieć, czy to jeszcze cmentarz, czy po prostu kawałek starego lasu. A jednak pod ziemią mogą znajdować się groby ludzi, którzy zginęli tutaj ponad 100 lat temu. W tym odcinku cyklu Miejsca Pamięci nie odwiedzimy kolejnego konkretnego pomnika. Tym razem ruszymy śladem cmentarzy, które łatwo przeoczyć. Niewielkich nekropolii wojennych rozsianych po powiecie chełmskim. To miejsca, które nie krzyczą o swojej historii. Trzeba się zatrzymać, rozejrzeć i czasem naprawdę dobrze poszukać. Zacznijmy od Czułczyc Kolonii. Przy drodze znajduje się niewielki cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Dziś trudno sobie wyobrazić, że spokojny krajobraz tej części powiatu był ponad 100 lat temu miejscem działań wojennych. Front wschodni I wojny światowej przeszedł przez ziemię dzisiejszej Lubelszczyzny. W walkach uczestniczyły armie rosyjska, niemiecka i austro-węgierska. Ginęli żołnierze, którzy często nie mieli z tym regionem nic wspólnego. Przyjechali tutaj jako część wielkich armii, a pozostali na zawsze. Cmentarze wojenne powstawały po to, by tych poległych pochować i oznaczyć miejsca ich spoczynku. Dzisiaj Czułczyce Kolonia są jednym z wielu punktów na mapie, które przypominają o tej wojnie właśnie. I prawdopodobnie większość osób przejeżdżających obok nawet nie wie, co znajduje się przy drodze. Czułczyce Kolonia to jednak nie wyjątek. Podobne miejsca znajdziemy m.in. w Ostrowie Kolonii, Łowczy czy Bukowej Wielkiej. Niektóre zachowały ogrodzenia, krzyże lub tablice. Inne są znacznie mniej widoczne. Łączy je natomiast jedno. Są śladami wydarzeń, które rozegrały się ponad 100 lat temu. Jest w tym coś niezwykłego. Dzisiaj jedziemy samochodem przez spokojną wieś. Widzimy pola, lasy i domy. Tymczasem dokładnie w tym samym krajobrazie w 1915 roku mogli znajdować się żołnierze idący na front. Rannych przewożono z pola walki, a obok powstawały tymczasowe mogiły. Wojna zostawiła po sobie nie tylko zniszczone miasta i wspomnienia, zostawiła również groby. Są jednak miejsca, w których historia nie kończy się na jednym konflikcie. Dobrym przykładem jest cmentarz wojenny w Turce, gdzie spoczywają żołnierze polegli podczas I wojny światowej, a także uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Jeszcze bardziej niezwykły jest cmentarz w Strupinie w rejonie Pokrówki. To miejsce pamięci kolejnych konfliktów, na którym znajdują się groby żołnierzy różnych armii z różnych okresów. Takie miejsca pokazują coś ważnego. Historia nie przebiega według równych, wyraźnych rozdziałów. Jedna wojna się kończy, pojawia się kolejna. Zmieniają się granice, mundury i nazwy państw, a cmentarz pozostaje. I właśnie dlatego warto patrzeć na nie nie tylko jak na miejsca pochówku, ale jak na warstwy historii zapisane w jednym kawałku ziemi. Cmentarze wojenne powiatu chełmskiego nie są wielkimi atrakcjami turystycznymi. Nie stoją przy nich tłumy, nie zawsze prowadzą do nich drogowskazy. Czasami łatwo je minąć, nawet jeśli przejeżdżamy obok nich codziennie. Ale każdy z nich ma swoją historię. Czułczyce Kolonia, Ostrów Kolonia, Łowcza, Bukowa Wielka, Turka, Strupin. To tylko kilka miejsc, które przypominają, że wielka historia nie wydarzyła się gdzieś daleko. Ona przechodziła również przez nasze wsie, pola i drogi. Dlatego następnym razem, kiedy będziemy jechali przez powiat chełmski, warto czasem zwolnić. Spojrzeć za ogrodzenie, zauważyć stary krzyż, niewielki kopiec, kilka drzew. Bo być może właśnie tam znajduje się miejsce, które od ponad 100 lat czeka, żeby ktoś o nim pamiętał. To był kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Dziękuję, że byli Państwo ze mną. Do usłyszenia w kolejnym miejscu, które pamięta. Kinga Miszczyk.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
7: Reklama. Urlop z hitami.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w naszym programie przenosimy się do roku 2007, kiedy to pewien duet z Ameryki wypuścił album, który miał być jednym wielkim żartem. Oto Oracular Spectacular od MGMT. No właśnie, jeden wielki żart. Tak naprawdę mamy tutaj mariaż kilku gatunków. Od rocka, elektroniki, jakiejś psychodelii, popu, synth-popu. Wszystko. Jest tutaj dosłownie wszystko. I co za tym wszystkim stoi? Stoi to, że panowie chcieli po prostu zakpić z ówczesnej, mainstreamowej sceny muzycznej. To nie miało nigdy być czymś poważnym. To po prostu są piosenki o tym, że ta branża jest zepsuta, fani to są w ogóle naiwniacy i róbmy tylko hajs. I to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia. My wszyscy tutaj udajemy, przebieramy się w kostiumy. Na tym to wszystko polega. Tak naprawdę album zyskał rozpoznawalność na przestrzeni lat od premiery. Miał on kilka naprawdę fajnych kawałków, przede wszystkim dużo hitów. Było Electric Feel, było Kids, swoją drogą Kids było potem samplowane w takim One Hit Wonderze, takim jednym przeboju z 2010 roku. Opposite to Adults. I dopiero gdzieś jakiś czas potem oryginalny kawałek zyskał rozpoznawalność, jak i właśnie cały album. Gdzieś dopiero po latach. Trochę jak Skazani na Shawshank, gdzie na początku ten film w ogóle nie zyskał jakiejś wielkiej rozpoznawalności. Potem zyskał taki status kultowy przez dystrybucję na kasetach VHS. I przez oczywiście nagrody, które otrzymał. Tutaj tak naprawdę mamy brzmienie właśnie, które miało być parodią popu, które miało naprawdę być takim stereotypowym przedstawieniem popu, który leci w radiach w tamtym okresie. A tutaj przewrotnie krytycy byli zachwyceni tym albumem. Obwołali to brzmienie niezwykle świeżym, niezwykle nowatorskim i przede wszystkim bardzo chwytliwym. I to zaskoczyło obu panów. No i potem jakoś ta kariera się potoczyła. Powiedzmy, że te wszystkie ich późniejsze krążki mniej bądź bardziej, ale podobnie zyskiwały rozpoznawalność dopiero lata po premierze. No i posłuchajmy sobie jednego z singli z tego albumu. To jest MGMT w utworze Time to Pretend.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Powiemy też, co Polacy robią w wolnym czasie, przynajmniej według badań. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przedłuża się paraliż sycylijskiego lotniska. Do jutra do 11 zawieszone są wszystkie odloty i przeloty na lotnisku w Katanii z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna, poinformowała spółka zarządzająca tym dużym portem lotniczym na wyspie. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów. Wcześniej informowano, że loty zostaną wznowione jeszcze dziś wieczorem. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Taką informację przekazało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Katanii w powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk polityki Insight Dominik Sipiński.
1: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
0: Wielu podróżnych korzysta z alternatywnej opcji, jaką jest wylot z lotniska w Palermo. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
2: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
3: Mogą odejść od tablicy?
2: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
3: Nie jeździć na wycieczki?
2: Na przykład.
0: Z Urszulą Woźniak rozmawiał Krzysztof Horwat. Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Niedowłady, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa i jest na nią szczepionka, ale mało kto z niej korzysta. Jakub Medek.
4: Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
5: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
4: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Powinniśmy te szczepienia bardziej i mądrze promować, kierując przekaz do konkretnych grup, podkreśla lekarka.
5: Pokazania, co możemy stracić konkretnym grupom, czyli inne do emerytów, którzy mają ogródki działkowe, inne do właścicieli psów, inne do osób biegających czy uprawiających sport.
4: Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł.
0: Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, by odpoczywać lub robić to, na co mają ochotę. Wynika z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje. 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport. Tylko 10% czas poświęca członkom rodziny.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystywanie powtórek wideo w europejskiej piłce nożnej ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż 60-90 sekund, poinformował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany już w tym sezonie. Iga Świątek awansowała do swojego drugiego półfinału w tym sezonie. Po tym, jak grała w najlepszej czwórce majowego turnieju w Rzymie, teraz o finał znowu powalczy z Eliną Świtoliną. Tyle, że w Toronto, gdzie w ćwierćfinale pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Błażej Kulesza.
8: Polka od samego początku do samego końca pozostała bezbłędna. Schneider mecz zaczęła od utraty punktu przy własnym serwisie, a potem przez godzinę i 4 minuty szukała na korcie jakiegokolwiek sposobu, by przeciwstawić się Raszyniance. Znalazła go raptem w 3 gemach. Korty w Toronto najwyraźniej służą Polce, o czym mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie.
9: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych. W tym sezonie doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
8: Chociaż na kanadyjskich kortach Świątek w półfinale raz grała, ale było to 3 lata temu. Wówczas turniej rozgrywano w Montrealu. O finał w Toronto Świątek powalczy z Ukrainką Eleną Świtoliną.
7: A dziś w nocy polskiego czasu awans do półfinału w turnieju w Toronto powalczą Belinda Bencic z Coco Gauff i prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka z Jeleną Rybakiną. LeBron James, czyli najlepszy strzelec z historii koszykarskiej ligi NBA zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko obrońcom tytułu New York Knicks 20 października. Organizatorzy opublikowali dziś zapowiedź nadchodzącego sezonu, który w ten sam dzień rozpocznie się w Bostonie, gdzie Celtics podejmą Detroit Pistons.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane jeszcze wieczorem. Przelotny deszcz możliwy na krańcach północnych i wschodnich. Na termometrach wciąż 18 stopni na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, a na południowym wschodzie nawet 27 stopni.
10: Reklama.
11: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
12: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
13: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
14: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
15: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
10: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana na kadra.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
7: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
8: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: 104 i 9 FM. Bom Dom Radio.

0: Władimir Putin ułaskawił amerykańskiego więźnia. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Po próbie na lądzie, próba na morzu. Marynarka wojenna ćwiczyła przed świętem Wojska Polskiego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadził z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Trump przekazał, że Kreml nie zażądał nikogo w zamian. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, jeszcze dziś wieczorem ma wrócić do Stanów. Do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem młodym mężczyznom, którzy przez kilka miesięcy znęcali się nad bezdomnym. W wyniku bestialskiego pobicia mężczyzna zmarł. Dwóm oskarżonym zarzucono zbrodnie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im do 25 lat więzienia. Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Cały czas trwa akcja ratunkowa, przeszukiwane są gruzy budynków, a to oznacza, że liczba ofiar może wzrosnąć.
1: To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
2: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
0: W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Mieszkańcy Gdyni i wypoczywający nad morzem turyści mieli dziś okazję poczuć przedsmak Parady Morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego. Odbędzie się ona w sobotę 15 sierpnia, ale marynarze dzisiaj przeprowadzili próbę generalną. Okręty zaprezentowały się w szyku, płynąc wzdłuż całego Trójmiasta. Naszemu reporterowi opowiadali o nich porucznik Seweryn Rudnicki z III Flotyli Okrętów i wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: W paradzie wezmą udział 22 jednostki. 20 jednostek to są nasze okręty, pozostałe to są okręty sojusznicze.
4: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko, następnie ORP Kaszub. W szyku będziemy mieli jednostki przeciwminowe, okręty rozpoznawcze, trałowce, korwetę zwalczania okrętów podwodnych.
3: Ta parada morska to nie tylko okręty, ale też będzie można zobaczyć kilka statków powietrznych, w tym m.in. rozpoznawczego Saba, który jest dzisiaj bardzo wykorzystywany przez polską armię, ale mówimy też o śmigłowcach, mówimy też o bryzach, czyli to wszystko, co będzie można zobaczyć w Trójmieście, to nie tylko woda, ale także powietrze.
4: Całą Paradę Morską będziecie mogli Państwo zauważyć wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Będzie możliwość oglądania tego nie tylko ze skweru Kościuszki, jak również z Sopotu, Gdańska Brzeźna. W wszystkich tych miejscach będzie to świetnie widoczne.
0: Paradę Morską zobaczy też Warszawa. Podczas parady na ulicach stolicy pojawią się telebimy. Noc bez opadów, ale na północnym wschodzie możliwe zamklenia. Jutro na termometrach od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum i na południu kraju. Przelotny deszcz możliwy na Podlasiu.
5: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
7: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
5: Reklama.
8: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Reklama 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Dwa rosyjskie drony w rumuńskiej strefie na Morzu Czarnym. Na Zatoce Gdańskiej trwają poszukiwania zaginionego surfera. Powiemy też, jak bezpiecznie oglądać jutrzejsze zaćmienie słońca. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera, dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Gerbera to rosyjski wielozadaniowy, bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu do 900 km. Urządzenia zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie morskiego projektu gazowego Neptun Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o kontrolowanej detonacji dronu. Minister obrony Rumunii przekazał, że Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych. W rejonie chałup na Zatoce Gdańskiej trwają poszukiwania zaginionego surfera. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że około 14:30 odnaleziono deskę 40-latka. W poszukiwaniach na wodzie i z powietrza biorą udział m.in. ratownicy morscy, WOPR, Policja, Straż Graniczna oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Odpowiedzialność finansowa za oszustwo w programie Czyste Powietrze spadnie wreszcie na oszusta. To umożliwi ustawa przyjęta dziś przez rząd. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
1: Wojewódzkie fundusze będą mogły dochodzić roszczeń na mocy tej ustawy bezpośrednio od wykonawców.
0: A wcześniej zawiesić egzekucję roszczeń od oszukanych właścicieli. Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy rodzin oszukanych w sumie na kwotę ponad 280 milionów złotych. Już jutro na niebie będziemy mogli obserwować zaćmienie słońca. W Polsce będzie można ujrzeć to zjawisko między 19 a 21 w zależności od regionu, w którym się znajdujemy. Najlepszy widok będą mieli mieszkańcy Doliny Kłodzkiej, gdzie księżyc zasłoni niemal 90% tarczy słońca. Ważne jest, by obserwować zaćmienie w bezpieczny sposób, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
2: Za urządzeniem dotykowym umieszczamy kartkę papieru, białą albo ekran. I wtedy projekcją oglądamy sobie obraz słońca, który rzutuje się na taki ekran. I to powinno nam dać szansę bezpiecznie zobaczyć zaćmienie.
0: Zaćmienie słońca to nie jedyne rzadkie zjawisko, które będzie można jutro obserwować na niebie. Po zachodzie będzie widoczny także deszcz meteorów spalających się w ziemskiej atmosferze. Antykwariaty przeciwne sprzedawaniu książek firmom rozwijającym sztuczną inteligencję. Egzemplarze mają być wykorzystywane do testowania modeli AI. Oferty masowej sprzedaży książek trafiają już do polskich antykwariuszy. Washington Post informował, że w USA firmy skanują strony, rozcinają grzbiety i niszczą egzemplarze. Polska Izba Książki jest temu przeciwna, mówi jej członkini Aldona Mackiewicz.
3: Oceniam stanowczo negatywnie, zupełnie do czego innego książki były tworzone, produkowane nakładem sił i środków wydawnictw, drukarni, autorek, autorów, rzecz jasna, i wszystkich po kolei współtwórców książek.
0: I dodaje, że w Europie skupowanie książek dla potrzeb sztucznej inteligencji zaczęło się w Niemczech, gdzie jest jeden z największych rynków czytelniczych. W nocy będzie pogodnie, tylko na północy miejscami więcej chmur. Na północy i wschodzie lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich przez 10 stopni w centrum do 15 nad morzem.
4: Słuchacie Bon Ton.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: MSWiA chce kolejnego przedłużenia strefy buforowej na granicy. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej. I wyróżnienia dla bohaterskich mieszkańców Łomży, którzy uratowali spadającą z balkonu czterolatkę. Paulina Nawrocka, zapraszam. MSWiA chce ponownie przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecne przepisy wygasają z końcem sierpnia, a zakaz przebywania na ponad 78-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem, mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku roku do 27 lipca odnotowano ich 287 wobec ponad 19 tysięcy w analogicznym okresie ubiegłego roku. MSWiA zwraca też uwagę na przeloty dronów i balonów z terytorium Białorusi. Zakaz smartfonów w szkołach ma sprzyjać lepszej koncentracji, lepszym wynikom w nauce i budowaniu relacji z rówieśnikami. Uczniowie szkół podstawowych, poza kilkoma wyjątkami, nie będą mogli korzystać z takich urządzeń od 1 września na lekcjach, przerwach czy wyjazdach edukacyjnych. Za takimi zakazami powinny też iść inne działania, twierdzi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
1: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
0: W przyszłym roku rząd planuje wprowadzić też zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia. Sprowokowany przez turystę żubr poturbował w Puszczy Białowieskiej mężczyznę. Specjaliści komentują, że być może potrzeba zmiany przepisów, by łatwiej można było karać za zbliżanie się do tych dzikich zwierząt. Jakub Medek.
2: Wydarzenie sprzed kilku dni uwiecznili na filmie inni turyści. Widać, że ten żubr dawał wyraźne sygnały, by do niego nie podchodzić. Komentuje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
3: Jeśli niepokoimy go dłuższy czas, no to manifestuje to swoje zaniepokojenie, wysyłając różne sygnały, jak machanie ogonem, nisko zwieszona głowa.
2: 50 metrów to jest minimalna bezpieczna odległość, na jaką możemy do żubra podejść, dodaje Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
4: Staramy się wszystkim tłumaczyć właśnie, jak się zachowywać, że jest fantastycznie, że te żubry mamy, ale żeby z nimi współżyć, to trzeba przede wszystkim nie powodować takich zagrożeń.
2: Park, Instytut i Gmina od lat prowadzą w tej sprawie akcje edukacyjne. Jak widać, nie do wszystkich docierają. Stąd pomysł naukowców, by ułatwić karanie za już penalizowane płoszenie dzikich zwierząt.
0: Cała Anglia znalazła się w strefie pomarańczowego alarmu pogodowego związanego z upałami. Przed mieszkańcami Anglii kolejna fala upałów, której moment szczytowy ma nastąpić w czwartek. W niektórych rejonach temperatura może osiągnąć około 38 stopni Celsjusza. Niemal 3/4 terytorium Anglii wciąż też objęte jest suszą. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Dziś zostali nagrodzeni przez władze miasta, które zabiegają teraz, by bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali też odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego. W nocy pogodnie, tylko na północy miejscami więcej chmur. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum do 15 nad morzem.
5: 104,9. Bonton Radio.